0: budzisz się po weekendzie i od razu dostajesz na start Ila Jokesa.
1: Cześć!
0: I to jest właśnie poranek we Wstawaj, Nie Udawaj. Super, że akurat z nami jesteś od samego rana.
2: Dzień dobry. Tymczasem w zachodniopomorskim, słuchajcie, mają białą wiewiórkę. To jest absolutna gwiazda lokalnych lasów. No jaka jest wiewiórka zazwyczaj?
0: No, ruda. Ruda?
2: No to ta jest biała właśnie.
1: I szalona. Ale nie, to jest super, bo ta wiewiórka się szykuje do zimy, no i przyjdzie zima, a ona już będzie taka gotowa, cała taka na biało.

0: Fajnie?
1: No pewnie, że fajnie. Tak wam gramy od rana. Back to you w RMF Max.
2: I wiemy, że już jesteście na nogach. My to wiemy, bo słuchacie RMF Max, słuchacie poranka i wiemy, że chcecie również się podzielić, jaka praca nie śpi.
3: Mamy tutaj otwartą galerię wszystkich prac, które nie spały w zeszłym tygodniu. No i żeby wymienić tylko kilka pierwszych: żołnierze, sądy, piekarze, rolnicy, kierowcy autobusów między innymi oraz pani z przedszkola i ze żłobka. No i możesz dołączyć do tej galerii naprawdę wyjątkowych ludzi.
1: Właśnie, bo może brakuje twojej pracy, a może właśnie też jesteś z którejś z tych prac i musisz dać znać wszystkim, że nie śpisz. Koniecznie się odezwij, nawet jak miał być to twój taki pierwszy raz, jak się do nas odezwiesz.
2: Teraz wejdź na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, klikasz mikrofonik, nagrywasz nam głosówkę, wysyłasz, a potem cała Polska słyszy, jaka praca nie śpi.
1: I wszyscy są z tego dumni. Duma 1000!

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM. Let's go.

0: Buongiorno, jeszcze przed godziną 6 mówią wam The Colors, to Italo Disco w RMF Max. Przed 6 też przypominamy, że możecie być razem z nami, chwaląc się, jaka praca nie śpi. Czekamy tak. Cały czas na wasze głosówki.
1: Tak, a my teraz najuprzejmiej zaprosimy was wszystkich.
2: Szanowni Państwo,
1: o godzinie 6 będzie Flash.
2: Więc bardzo prosimy szanownego Państwa, żeby teraz zostać, posłuchać najważniejszych informacji.
1: Koniecznie.
2: Proszę usiąść, rozłożyć płaszcz.
1: No, i elegancko.
3: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash w pigułce. Rada Ministrów przyjęła program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31 o wartości ponad 102 miliardów złotych. Projekt zakłada przygotowanie państwa na kryzysy poprzez budowę schronów, tworzenie rezerw wody i energii oraz rozwój samowystarczalności szpitali. Plan przewiduje również przekształcenie co najmniej jednej jednostki OSP w każdej gminie w wyspecjalizowany podmiot ratowniczo-logistyczny oraz edukację obywateli w zakresie przetrwania pierwszych 72 godzin zagrożenia. Wkrótce dowiemy się, jak program realizowany będzie na Podkarpaciu.
4: To jest RMF Max Krosno.
3: Młodzi mieszkańcy Krosna po raz kolejny zyskali szansę na realizację własnych pomysłów w ramach 6 edycji programu Obudźmy Miasto. Organizatorzy z Biura Wystaw Artystycznych oraz Centrum Aktywności Młodzieży wyłonili już zwycięskie projekty na ten rok. Ile zgłoszeń wpłynęło i jak oceniono ich jakość?
5: Komisja się zebrała i spośród 8 inicjatyw zgłoszonych przez młodzież, wszystkie 8 zostanie zrealizowanych przez nas, także...
6: Tylko 8? Nie było więcej chętnych?
5: No, w tym roku rzeczywiście tych inicjatyw jest mniej, natomiast wierzę w to, że ich jakość będzie i tak zadowalająca dla nas wszystkich.
3: Wyjaśniała wicedyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie Anna Morcinek, a rozmawiał z nią Łukasz Zakrzewski. Krosno przygotowuje się też do konsultacji planu ogólnego. Dla działek z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zasady się nie zmieniają. Na pozostałych terenach dokument wyznaczy strefy planistyczne i obszaru uzupełnienia zabudowy, niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, a mieszkańcy będą mieli minimum 28 dni na składanie uwag. Październik to też jeden z najlepszych miesięcy dla grzybiarzy. W lasach Podkarpacia nie brakuje dorodnych okazów, a sprzyjająca dotąd aura zachęcała do wycieczek z koszykami.
7: Te grzyby, które zbieramy, to efekt już owocowania. Grzybni, która jest w lesie, tylko ona musi ożyć, musi dostać takiego powera, czyli woda, ciepło. I wtedy pojawiają się owocniki grzybów. Najbardziej cieszą nas oczywiście te, które dają się zjeść.
3: Mówił rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Na koniec tego krótkiego flesza zmieniamy temat i przechodzimy do kultury. W piwnicach przedprożnych Krośnińskiego Centrum Dziedzictwa Szkła można oglądać nową wystawę czasową z unikalnymi eksponatami z lat 50. i 80. XX wieku. Ekspozycja powstała we współpracy z Muzeum Podkarpackim, które dysponuje bogatymi zbiorami lokalnego hutnictwa.
8: To jest taka pierwsza nasza wspólna inicjatywa. Muzeum Podkarpackie ma doskonałe zbiory szkła. Przez lata działalności Krośnieńskiej Huty gromadziło te obiekty szklane. No i dzisiaj ma ich tyle, że części przynajmniej nie jest w stanie nigdy wyeksponować.
3: Wyjaśniła Hanna Wajda-Lawera, kustosz Centrum Dziedzictwa Szkła. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośnieński Flash w pigułce.
2: Zimno tak trochę o poranku, nie? Już chyba trzeba powoli wyciągać...
0: Nie mów tego? Nie mów tego?
2: Nie? Mam mówić?
9: Trzeba się po prostu ubrać w warstwy wierzchnie.
2: To o to chodzi w tym wszystkim, w tej zabawie. Dziękuję. 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry.

0: Tame Impala jak wasza ulubiona kawa. A nie, w mojej głowie to się rymowało tutaj, nie? Sorry, 8:06 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Za to dobrze, że wy jesteście i przy okazji chyba, że chciałeś coś zarymować.
3: No, no nie, proszę. No, że i wszystko, Tame Impala, wszystko od rana za leci szybciej.
2: No, no i dobrze, to dobra, to jednak ja powiem. Super, że wy jesteście z RMF Max od samego rana, bo w poniedziałek od godziny 6 nie śpicie i wysyłacie nam głosówki. Jaka robota nie śpi?
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich techników sterylizacji medycznej.
2: Szacunek, poważna robota, jajse tam nie robicie.
5: Na pewno, na pewno.
6: Siemka, tutaj Boguś, spawacze już na nogach.
2: O, wiadomo, ale oczy mimo wszystko zaspawane, na 100%, na 100%, nie w masce.
7: Siemano, oczywiście zło nie śpi, taksiarze też.
0: Nie no, taksiarze o tej porze to samo dobro jest, samo dobro. Że ktoś zaśpi.
2: Całe szczęście, że wy jesteście, no to jest super sprawa.
8: Cześć, z tej strony Jarek Barber z Kwidzyna.
2: No kogoś chyba ogoli dzisiaj, nie?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Super, że jesteście, to bez was ten program po prostu nie istnieje.
9: No jak to nie śpi? Budowa nie śpi.
0: No wiadomo.
2: Budowa AU. Dużo dzisiaj było, nie?

0: Można fajnie? Można? MJ Deli, Deli Supreme, RMF Max. To jest porządny jednak numer, trzeba przyznać.
1: No, trzeba tak powiedzieć to wprost.
2: No co, no na zimę będą wyższe rachunki w sklepach niestety.
1: O, co się stało? A co drożeje? Gaz?
2: Chleb, ziemniaki, czekolada zimą będą droższe. To są najnowsze prognozy głównego...
1: Głównego statystycznego? Tak, bo widzę, że masz GUS zapisany. Znaczy to jest jednocześnie dobrze, ale z drugiej strony no w te święta nie będzie Mikołaja ani z czekolady, ani z ziemniaków. No sorry, nie?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99.

0: wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.

0: Wow! Asher, Pitbull i my o 6.30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i wy przede wszystkim, bo ta zabawa jest dla was. Chodzi o to, żeby trochę rano o poranku się wyluzować. No i żeby przede wszystkim znaleźć klucze, bo to jest zabawa, gdzie są moje klucze.
3: Gdzie są klucze i nie ma złych odpowiedzi.
0: Absolutnie.
3: Nagrajcie koniecznie głosówkę, zwłaszcza jak miałoby to być pierwszy raz.
0: Dobra, Mateuko, wyciągaj to w końcu.
3: Głęboki wdech.
0: Dawaj.
2: Uwaga.
0: Za coś tymi kluczami, gdzie ty je schowałeś, chłopie, nie?
2: No. To nie jest proste. O. Słuchajcie, to może być wszystko, co to jest. Będziecie mogli za chwilę zobaczyć na Instagramie poranek RMF Max, a na razie prosimy was po prostu o głosówki. Gdzie są klucze?
0: Ale to jest altana ogrodowa. Także teraz nagrywaj głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Gdzie to brzmi? Na jakie miejsce, w którym Mateuko mógł schować klucze?
1: O poranku słuchasz RMF Max.
0: Ale dzisiaj trudne, no naprawdę no. Trudne.
2: A to jest nowa Taylor Swift w RMF Max.
3: Porozsypywałem wszystko.

0: końca.
1: Jest nasze słońce o poranku Oskar Cym z jego Bez końca w RMF Max. Jest już 9:30 w RMF Max. Finał zabawy.
2: Pytaliśmy was o to, gdzie są klucze. Dzisiaj to edycja wiata ogrodowa.
3: Tak jest.
2: Co się może wydarzyć? Brzmi to tak. Mm-hmm. Ciekawy odgłos, ale jak zwykle nie zawiedliście swoją fantazją.
3: Ludzie, wy wiecie, jaką głosówkę nam nagrać na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
4: Jak dla mnie to te klucze są schowane w słoiczku po peta.
2: Tak, po tych butelkach.
1: Po butelkach,
3: tak. Kaucyjnych. No wiadomo, zakręcone jak słoik, nie? No.
5: Klucze są w worku po nawozie bydlęcym.
3: Wiadomo, sprawdziliśmy, nawóz dowozi ostro, to prawda.
2: Ale co chodzi o to, że Mateuko jest taką świnią, czy coś?
3: Nie wiem, o co chodzi. No.
0: Bydlęcym.
3: A bydlęcy, dobra.
1: To co innego, Filip.
3: A jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie naprawdę są klucze, to zajrzyjcie na naszego Instagrama. Poranek RMF Max, tam już jest rozwiązanie naszej zabawy.
6: Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koniec.

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
2: I po reklamie.

0: Boom Boom Girl.
1: Boom Boom i 6.50 się zrobiła w RMF Max.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I specjalnie dla was najnowszy ranking najchętniej czytanych książek na świecie. O, jest czekałem. Takie zestawienie. Na pewno jesteście bardzo ciekawi. Na pierwszym miejscu mamy oczywiście Biblię, na drugim miejscu jakieś tam książeczka ma ocetunga, cytaty, ale trzecie miejsce już wchodzą takie tematy ciekawe. Harry Potter, saga. A może potem Harry Władca Potter? Pierścieni na czwartym, Alchemik, to czytaliście na pewno, Kot Leonarda da Vinci, a na siódmym Saga Zmierzchu. No, grube dzieła.
4: Nie, no, prawda, ja się nie zgadzam, bo najczęściej czytane są gazetka z promocjami z Biedry, skład szamponu, albo skład na przykład płynu do dezynfekcji toalety.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Odświeżacz powietrza też jest ciekawy podobno.
1: Mhm. I to zawsze.

0: Najlepszy humor od samego rana to tylko z RMF Max. Axwell Ingrosso i More Than You Know za nami.
1: Z dobrych rzeczy i ważnych rzeczy mamy dla was też flash, sport i pogoda. To wszystko punktualnie o 7:00. Zostały 4 minuty.
2: No warto.
1: Hop, hop, hop, ale zostańcie przy radiu.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: Minęła siódma, czas na Flash Sport i pogodę i jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, miło w końcu tu być. Do 4 razy sztuka. Po 3 nieudanych próbach Łukasz Gibała w końcu został prezydentem Krakowa. Zdobył ponad 62% głosów. Jego kontrkandydatka Monika Piątkowska niecałe 38%. Nowy prezydent zapowiada, że przed Krakowem 2 trudne lata.
7: Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
6: Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta Krakowa?
7: Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
6: Frekwencja w wyborach w Krakowie wyniosła nieco ponad 44%. Z Małopolski przenosimy się na Mazowsze. 9 szkół w mieście i gminie Wyszków zawiesza dziś i jutro zajęcia. To reakcja na wydarzenia w Leszczydole Nowinach, gdzie w czwartek 15-latek zaatakował nożem 3 osoby. Dziś Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przedstawić instrukcję postępowania na wypadek ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
8: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych. To dotyczy zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.
6: Mówiła wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Jeszcze w tym tygodniu mają też ruszyć specjalne szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów. Zimowe zakupy mogą być droższe niż zwykle. Ekonomiści przewidują wzrost cen między innymi pieczywa, czekolady oraz części warzyw, w tym ziemniaków i sałaty. Powód? Coraz słabsze zbiory spowodowane suszami, upałami i gwałtownymi zmianami pogody. Do tego dochodzą wysokie koszty energii, transportu i produkcji. A skoro już o pieniądzach i gospodarce mowa, dzisiaj poznamy zdobywcę tegorocznego Nobla z ekonomii. To ostatnia z nagród przyznawanych w tym roku naukowcom, których odkrycia mogą zmieniać nasze życie na lepsze.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: I tenis na otwarcie. Hubert Hurkacz awansował do czwartej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
9: Mecz na pewno był też wyzwaniem, szczególnie gdzie przeciwnik grał bardzo agresywnie, bardzo mocno uderzał piłki.
6: Jego kolejnym rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Bramki, kontrowersje i dużo dyskusji po końcowym gwizdku. Legia Warszawa ograła Wisłę Kraków w hitowym meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Do tego spotkania m.in. wrócimy we Fleszu za godzinę. Siatkarze Asekoresowi Rzeszów wygrali memoriał Arkadiusza Gołasia. W finale pokonali Skrę Bełchatów 3-0. Rekord frekwencji i kenijska dominacja. W 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim najlepsi okazali się Derek Czege i Valentin Benedek. Na starcie stanęło ponad 16 tysięcy osób.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: No i to będzie typowo jesienny poniedziałek. Sporo chmur, lokalnie pojawią się opady deszczu. W górach zrobi się już bardziej zimowo, wysoko w Karpatach może popruszyć śnieg. 7 stopni w Zakopanem, 11 w Suwałkach, 12 w Warszawie. Dziś maksymalnie 13 stopni, tyle zobaczymy we Wrocławiu czy Szczecinie. No i niemal wszędzie, co ważne, możliwe też krótkie przejaśnienia. Warto więc od czasu do czasu spoglądać się w niebo.
4: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
10: Będziemy patrzeć w niebo i liczyć, że spadnie nam co, nie wiem, jakaś dodatkowa pensja, premia w pracy, albo
11: gwiazdka,
10: przynajmniej jakąś pomoc przy poniedziałku. Dzień dobry, super, że jesteście z RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.
11: Karola Kowalska.
10: Mateusz Marek.
12: Filip Kliber, zdążyłem.
11: Sprawdzałem, czy pamiętacie swoje imiona i nazwiska. I Kinga Nyga też jest, która wróci za godzinę.
6: Będę chętnie.
11: Dziękujemy bardzo. Fastboy Music Sense tymczasem.

0: To jest poranna siłownia z Dua Lipą. Training Season w RMF Max 10 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I teraz pora na to, żeby przyszła nasza zabawa do tablicy. Proszę, szukamy... Szukamy ludzi, którzy jadą do szkoły, mają na pokładzie tak zwanego bąbelka, level dowolny, ale najlepiej, gdyby to był zakres wiedzy z podstawówki. Mm-hmm.
4: I dzisiejsza kategoria, moi drodzy.
2: Dzisiejsza kategoria.
4: To jest biologia.
0: Także... I teraz już wam mówimy, co będzie się działo w związku z tym. Wymyślacie nazwę drużyny samochodowej, biologiczną, którą my potem będziemy wybierać. Wybieramy tę najśmieszniejszą, najbardziej biologiczną. Przysyłacie nazwę drużyny na numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów SMS-em. No a potem zadajecie nam pytania właśnie z biologii w finale zabawy.
3: I to nie martwcie się, bo to my się będziemy męczyć, my będziemy odpowiadać, a wy będziecie mogli wygrać po prostu stówkę kieszonkowego.
0: Wow!
4: Także wyślij teraz na numer 3001 nazwę swojej biologicznej drużyny samochodowej.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Ale dzisiaj się spocimy, coś czuję.
3: Powtarzam, protesty, pantofelki.
0: Nic to nie da. Nic to nie da.

0: Najlepsze towarzystwo z wami w drodze do pracy. Temper City i Self-Aware w RMF Max, 17 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale Karola jest teraz zadowolona, ale za chwilę taka szczęśliwa nie będzie, ponieważ w naszej zabawie do tablicy, proszę, jest z nami już ekipa kasztanów, czyli Agnieszka i Lena. Siemano! Siemano, cześć dziewczyny, super, że z nami jesteście od samego rana i już za chwilę będziecie zadawały pytania.
4: Dzisiejsza kategoria to biologia, będzie grillowane, są przygotowane dwa pytanka. Myślę, że możemy spokojnie odpalać naszego tradycyjnego dżingielka.
3: Przede wszystkim, Lena, jesteś gotowa?
4: Halo, halo, Lena.
5: Czego zbudowana jest komórka?
3: A, poczekaj jeszcze, dobra, musimy odpalić.
2: Do tablicy, proszę.
4: Dobra, i teraz na spokojnie, głoś to wyraźnie, pytanko pierwsze od Leny.
5: Z czego zbudowana jest komórka?
0: O. Komórka. No to tak, ekran, klawisze, antena, ładowania.
4: Tak się nie wypisz łatwo.
3: Ale Karola, przecież to jest pytanie z czwartej klasy podstawówki, no.
0: No wiem, no jest jądro komórki.
3: Okej.
0: Okay. No. I jest.
3: Ona idzie dobrze, no.
0: Nie pamiętam. A mogę narysować?
3: Tak, możesz.
0: Bo ja umiem to narysować.
3: Dobra.
0: Jest taki jakby
5: jaj. Ale jądro to już dużo.
3: Dobra.
0: Yes! Dobra.
4: Dobra, czyli jest pół punkta, dobra?
0: Pół kompromitacji to jest.
3: Dobra, Elena,
4: drugie pytanie.
5: Ile organów ma człowiek?
0: Rany włosy.
3: Konstytucyjny.
0: Mogę wam wymienić.
5: Kluczowych, no może te kluczowych.
0: No to tak, mózg, serce, nerki, wątroba. Co tam jest jeszcze?
3: Lena, to oznacza, że wygrałaś u nas! Elegancko zgrillowałaś Karolinę, a my teraz będziemy się śmiali z niej do końca dnia.
4: Hey. Przeczytałem, że od 78 do 315, ale nie wiem, kto ma 315, a kto 78.
0: Ja mam 78.
5: 5 kluczowych było wymienione. Najważniejsze. Tak.
4: Dobra, dziękuję.
3: Super, że się z nami bawiliście i mamy nadzieję, że będziecie z nami przez cały dzień, ponieważ to była zabawa do tablicy, proszę, która wraca codziennie o godzinie 7. W poranku RMF Max. Ale się spociłem.
0: Ja się spociłam
3: wszystkimi organami. Dzięki, Lena, za to.

0: Yeah. Ale elegancko wjeżdża, to o tej porze to Offenbach, Four to the Floor oczywiście w RMF Max.
1: Elegancko też wjeżdżają newsy, takie newsy lubimy czytać, lubimy wam przedstawiać. Po ranku Marcin Bułka wyróżniony, bramkarz polskiej reprezentacji, został doceniony w Arabii Saudyjskiej, gdzie gra na co dzień, został bramkarzem września. No ty się śmiejesz.
2: A dostał
1: się,
2: czy... puchar, pieniądze, co dostał?
1: Dostał po prostu nagrodę dla najlepszego bramkarza.
2: No okay. I fajnie. I może sobie teraz zjechać i zatankować do pełna na przykład. Fajnie.
0: Marcin Bułka to chyba brat tego tam Damiana Chleba, nie? Czy przecież... wiem.
2: Przemka Bagiety.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Kultowy Bonneville z winny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
4: Jakie to jest dobre.
5: O, co chrupiesz?
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
4: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nieczaziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców.

0: Ulala, co to jest za poranek w RMF Max? 7:33 i Lady Gaga.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Nie uwierzycie, co nowego na autostradzie.
4: Nie uwierzę.
3: Tym razem jest nowa niespodzianka. Odpalają najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości na A2. No tam będzie teraz tak, trzeba radykalnie zwolnić, bo ze 140 do 70.
4: O połowę?
3: Na odcinku okazuje się prawie 50 km trzeba się dopilnować. Tak.
5: Ja myślę, że powinni zrobić takie bramki, słuchajcie, że na starcie już płacisz za wszystko z góry i po prostu jedziesz normalnie, niczym się nie przejmujesz, tylko żeby tam remontu nie było.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: To już prędzej uwierzę w to, że remontu nie będzie.

0: Najlepiej na dojazdy do pracy wjeżdżają hity od RMF Max, Tobi Romeo i Fly High o godzinie 7.39, a u nas same najważniejsze informacje.
1: No i o tej porze startujemy z tym tygodniem złotej kumulacji i dzisiaj, słuchając RMF Max, możesz wygrać 1 000 000 złotych.
2: Tak, minimum w sejfach jest 5 koła, no ale można wygrać właśnie grubą bańkę, tylko ile tak naprawdę to jest 1 000 000 złotych?
0: No i właśnie sobie to przez weekend próbowałem policzyć, nie? No. I wyszło mi, że tak, mógłbym sobie kupić domek w górach, taki z kominkiem, okay, żeby sobie siedzieć po prostu na jesień, bo tak chcę.
1: Okay.
0: Kupiłbym sobie tak samo nowy samochód z salonu, żeby dojechać do tego domku, no bo wiadomo, jakoś trzeba.
2: No.
0: I w sumie zostałoby mi jeszcze spokojnie z 500 000 złotych. To jest taka kasa,
1: to
0: nie?
1: To jest tyle pieniędzy, no.
2: No dobra, no w sumie jak faktycznie wybierzesz odpowiedni domek, odpowiedni samochód, to się spokojnie zmieścisz.
0: To prawda.
2: Ale to jest realne, realnie można spełnić wiele swoich różnych marzeń. No i tak, no fajnie jest pomarzyć, co by było, gdybyśmy wygrali bańkę, no ale lepiej jest się jakby za to wziąć i spróbować, niż tylko marzyć.
1: No i dlatego teraz bierzemy telefon do łapki i wysyłamy SMS-em hasło MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. No i wchodzicie do gry i minimum, ile wygracie, możecie wygrać, to jest 5000 zł, ale w sejfach czeka 1 000 000 złotych.
0: I domek w górach.
1: Domków w sejfach nie ma, bo by się nie zmieścił, ale jest 1 000 000 złotych, więc przyślij hasło MAX teraz SMS-em pod 7467.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Tak jest, właśnie jest RMF Max, bo to były Mrozu i Kacperczyk, ponieważ nazywam się Mrozu i Kacperczyk.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i taka tak śmiesznie
0: prawda,
3: jest
0: no,
3: u nas.
0: Taka prawda, no.
4: To taka prawda, no.
0: Robią fajne piosenki, nazywam się Mrozu i Kacperczyk.
3: No i tak jest.
0: Wszystko, no.
3: Jak się nazywa ta pani, o której mówi cała Polska, to nie wiemy, ale pani z województwa mazowieckiego miała niezły rajd w weekend po Podhalu. Najpierw została pouczona przez policjantów, że wyrzuca papierki przez okno z samochodu i że tak
0: słusznie.
3: Nie wolno. No, panowie ją policjanci sprawdzili, tam nie była pod wpływem. Okej, puścili ją wolno. No, ale potem pani się odpaliła, słuchajcie, i tak, uszkodziła po drodze dwa budynki stacji benzynowych, uszkodziła samochody, motocykl, po czym zatrzymała się na ogrodzeniu, no i wtedy to już chyba nie było tak wesoło.
4: Może pani myślała, że chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej punktów w tej zabawie, nie?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: No i gwiazdki pewnie też, nie?
4: Tak, no bo jest miesiąc do premiery GTA 6. Może o to chodzi.
3: Może chce być postacią w tej grze.

0: Nie no, my to wam zazdrościmy, że możecie z tym numerem jechać do pracy i do szkoły. Wasted w RMF Max, 5 minut przed godziną 8, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres. Wiadomo, no wchodzi sobie w koszta najlepiej, nie? Ekspresem sobie to zrobić. Tylko, że się okazało, że ekspres miał tylko jedno zadanie. No nie uwierzycie co? No parzyć kawę.
2: Aha.
1: A w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
2: Aha, bo był wpięty w sieć.
1: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres. Super, nie to, co my.
2: To była taka kawa, która kopie, ale chyba kopie kryptowaluty w tym razie.
1: Max! My już kopiemy informacje. Najważniejsze. Kinga Dyga w gotowości, za chwilę Flash, sport i pogoda w RMF Max.
3: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: I po reklamie.

0: Na zegarach jest punktualnie 8. Kinga Nyga w studiu, a to oznacza jedno Flash Sport i prognoza pogody już teraz w RMF Max.
1: Szkoły pod szczególnym nadzorem. Dzisiaj policjanci ponownie pojawią się przy placówkach w całym kraju. Te działania to reakcja na ostatnią falę niepokojących incydentów w polskich szkołach. Do wczoraj zatrzymano 117 osób, głównie w wieku od 13 do 19 lat. Policja apeluje do uczniów o rozsądek i czujność.
2: W wielu przypadkach młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, a wydziały cyberbezpieczeństwa monitorują na bieżąco sytuację. Policja interweniuje w szkołach. Oprócz prewencyjnych patroli w rejonie szkół, funkcjonariusze rozmawiają z dyrektorami, pedagogami oraz psychologami.
1: Mówił Beniamin Kubiak-Piłat. Koalicja rządząca traci drugie największe miasto w Polsce. W Krakowie wybory prezydenckie wygrał Łukasz Gibała, który zdecydowanie pokonał kandydatkę KO i PSL-u Monikę Piątkowską. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów.
3: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
1: Łukasz Gibała wygrał w każdej grupie wyborczej, jeżeli chodzi o wiek głosujących, a najchętniej poparli go młodzi. Międzynarodowa grupa przestępcza odpowiedzialna za oszustwa bankowe rozbita. Zatrzymano 12 osób, w tym dwóch Rosjan, którzy mogli wyłudzić co najmniej kilka milionów złotych. Co wiadomo o zatrzymanych?
4: Ci Rosjanie mieli w Polsce od 2 lat i od roku pobyt czasowy. Obu zatrzymano w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Poza nimi w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i 9 Polaków, a wśród nich pseudokibic z Warszawy.
1: Grupa działała od 2 lat, głównie w Warszawie, Łodzi i Białymstoku, dodaje Krzysztof Zasada. To pieniądze, które mogą zaprocentować za kilka lat. Dzisiaj w RMF Max przyglądamy się pracowniczym planom kapitałowym. Co to za program?
5: Pracownicze plany kapitałowe to program oszczędzania długoterminowego w miejscu pracy. W programie bierze udział pracownik, pracodawca i państwo.
1: Mówiła Marta Dam-Świerkowska, członkini zarządu PFR. O PPK będziemy jeszcze dzisiaj mówić w RMF Max. A jeżeli na Mazowszu usłyszycie dzisiaj syreny alarmowe, nie ma powodów do niepokoju. Ruszają ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Potrwają one do piątku.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Flesz sportowy o 8 rozpoczyna Ekstraklasa. Legia Warszawa wygrała u siebie z Wisłą Kraków 2-0. Niektóre decyzje sędziowskie wywołały kontrowersje.
7: Aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę. No i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
1: Mówił trener Wisły Mariusz Job. Powtórki potwierdziły, karny Wiśle się należał. Kryzys Widzewa Łódź nadal trwa. Łodzianie czekają na zwycięstwo od 9 sierpnia. Tym razem ulegli w Gliwicach 1-2. Pogoń wygrała u siebie z Koroną 2-0. Teraz angielskie boiska. Piłkarze Manchesteru City wygrali z Liverpoolem 3-0 w 6. kolejce Premier League. I na koniec Formuła 1. Nocne Grand Prix Singapuru miało tylko jednego bohatera. Max Verstappen od startu do mety był poza zasięgiem rywali.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Kurtka się przyda, parasol również, ale jeśli nie zamierza dzisiaj całkowicie odbierać nam dobrego humoru. Na niebie ma być więcej chmur niż słońca. Miejscami przelotnie popada, ale spokojnie, nie zabraknie też przejaśnień. Najwięcej szans na nie mają mieszkańcy zachodniej Polski. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, a więcej słońca i wyższe temperatury, to już sobie sprawdziłam, od czwartku.
8: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
0: Dostaliśmy taką informację na Facebooku, że pozdrawiamy jadących do pracy, pozdrawiamy jadących do szkoły, a nie pozdrawiamy jadących do przedszkola. I najmłodsi słuchacze RMF Max są bardzo niepocieszeni, także...
9: 3-4.
10: Pozdrawiamy!
9: I gramy Zalię specjalnie dla nich. Tylko kochaj mnie. Wasza ulubiona Zalia. 4 po 8. Filip Kliber.
0: Karola Kowalska.
9: Mateusz Marek. Kinga. Fajnie, dzięki za flash.

0: To jest weekend jeszcze cały czas w poniedziałek. David Guetta, Neo i Akon w RMF Max. A wy słuchacie Wstawaj, nie udawaj.
1: Nie, zastanawiacie się, wiemy, że myślicie nad tym, zastanawiacie się, czy to jest prawda, czy ludzie naprawdę wygrywają u nas te pieniądze, o których my mówimy. I no, kurczę, oczywiście, że tak. Codziennie jest do tego okazja i dzisiaj można zgarnąć minimum 5 tysięcy, ale można też zgarnąć naprawdę ten milion teraz, słuchając także RMF Max.
2: No. Naprawdę, to jest takie proste. To trzeba tylko wziąć telefon do ręki. Naprawdę, telefon ten, który masz w kieszeni albo który masz w torebce. Wysyłasz zgłoszenie SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,90 z VAT-em i już jesteś w grze o minimum 5 tysięcy, a nawet milion złotych możesz wygrać.
0: No i to jest tak. My tutaj, wiecie, pracujemy w radiu, kończymy program, ale przechadzamy się tymi korytarzami. Więc sejfy są? Są.
2: Są.
0: Pieniądze w sejfach są?
2: Są.
0: Są, widzieliśmy.
1: Znamy
0: więc...
1: ludzi, którzy prowadzą finał po południu. Jest,
0: znamy,
1: to dzieje
0: tak.
1: się i rozdają tą kasę.
0: No więc skoro jakby mówimy, że to działa, no to naprawdę działa. Zgłoś się już teraz po milion złotych w RMF Max. Przyślij hasło Max SMS-em pod 7467. RMF Max 7467. Mega prosty numer.
1: Trzeba próbować.

0: I wszystkie dzieciaki w samochodzie śpiewają. La, la, la, la, la. To Velo, to Kimboli, 18 minut po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: Słuchajcie, są pierwsze wnioski po takim pilotażowym programie skróconego czasu pracy w różnych krajach europejskich. Tam badano, jak, co by się działo, jak będziemy pracować mniej, krócej. To pracownicy, okazuje się, są bardziej zmotywowani, bardziej im się chce, są bardziej zaangażowani.
2: No proszę, niesamowite. Aż strach pomyśleć, jak byliby zmotywowani, gdyby dostawali na przykład, słuchajcie, większe pieniądze.
0: Nie podpowiadaj!
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
14: 15 zł.
13: Lepiej.
14: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
13: Z kuponami?
14: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen, z energią po rabaty.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie.
19: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
4: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Sity na Maxa.
9: Krosno 97 i 6 FM.

0: Daj, daj, w RMF Max, to jest 8:30.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I właśnie o tej porze zapraszamy Was na nasz radiowy challenge, który dzisiaj nazywa się: czy poradziłbyś sobie w dziewczyńskim życiu? Rytututu. W roli eksperta Karolina Kowalska.
0: A przepytywani będą Kliber i Mateuko, czyli ja i Mateuko.
2: Bardzo pani profesor, prosimy o pierwsze
3: czy
2: pytanie.
3: Czy jesteście już gotowi?
0: Mhm. Tak, ja będę nam przyznawał punkty, to jest tak przy okazji. Dobra?
3: No to uwaga. Płacisz za kawę na mieście banknotem 20-złotowym. Ile wydałeś? A. 18 zł, B 20 zł, czy C, szkoda, że nie widzicie ich min, czy C, kawa była za darmo?
2: Banknotem to, ja wiem, to jest za darmo kawa. Bo to są pieniądze, co się nie spisują z konta. Nie znasz tego?
3: Tak.
2: To jest dziewczyńska matma.
0: No to dałem?
2: Mam punkt. Dobra.
3: Tak jest.
0: No ty wiesz to w ogóle. No dobra, dawaj dalej.
3: Teraz jest proste. Ubierasz się rano do pracy, stoisz przed szafą pełną ciuchów. Co mówisz? A. Ale mam dużo super ciuchów. B. Nie mam się w co ubrać. C. Nie kupię więcej ubrań.
0: Nie, proszę cię. To jest akurat proste.
3: Ja też się znam.
0: No oczywiście, że tak, że nie mam się w co ubrać.
2: Nie mam co się ubrać.
3: Tak jest. No, uwaga, ostatnie pytanie. Nie kupujesz sobie jakimś cudem, po prostu powstrzymujesz się kolejnego balsamu do ust, bo masz ich już 30 w każdej torebce.
0: Aha.
3: Co to oznacza? A. Że oszczędzasz 20 zł. B. Że musisz użyć pozostałej, dopiero wtedy sobie kupisz kolejny balsam, bo wiadomo, wcześniej nie potrzebujesz.
0: Na pewno
3: czy
0: nie.
3: C. Oszczędzasz 20 zł, więc możesz sobie kupić torebkę za 690 zł.
2: Proszę bardzo, czy razem? Oczywiście, odpowiedź C.
0: To ja muszę jeszcze przyznać nam punkt, bo przecież to zasługuje na kolejny punkt, nie?
2: Nie najgorzej nam poszło, co?
3: Wygrywacie 20 zł w gotówce, czyli nic.
0: Czyli 600?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Aha, że 600

0: Tak ładnie, o poranku to tylko u nas, tylko w RMF Max. Post Malone i Sunflower, a to jest Wstawaj, nie udawaj. No i co? Dzyń, dzyń, dzyń, dzwonią dzwoneczki, jadą salę.
1: Dzwonią, sanie. Dzwonią, ale nie dzwonią w Pradze, nie dzwonią w Wiedniu. Okazuje się, że najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy, który będzie w roku 2026 obecnym, nie będzie w tych dwóch miastach. Nie będzie nawet w Krakowie, tylko będzie w Rumunii, w miejscowości
0: już?
1: Krajowa.
0: A ktoś już był w przyszłości, że to wie?
1: Już wiadomo, co na tym jarmarku się pojawi i już został ogłoszony najpiękniejszym jarmarkiem bożonarodzeniowym w Europie.
2: Rany, no ja wiem, że w Rumunii jest pięknie, ale nie ma tam najważniejszej tradycyjnej polskiej potrawy. Mm-hmm. Pysznego, zakręconego ziemniaka na patyku.
1: No i też inna sprawa, że jak pojedziesz akurat na święta do Rumunii, no to będziesz musiał Kevina obejrzeć z rumuńskim dubbingiem. No to nie wiem, czy to dobrze. Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I po reklamie.
22: Z tej strony Krzychu.
23: Sylwia.
24: We are the Swedish House Mafia.
25: Hey, this is Taylor Swift.
26: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Krosno 97 i 6 FM.

0: A ten numer robi dobry nastrój od samego rana. All of my love w RMF Max. 10 minut zostało do 9.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Słuchaj, może ty jesteś bogaty, ale mieszkasz w złym mieście, bo okazuje się,
4: tak
3: że...
4: Myślę.
3: No, bo trzy najtańsze miasta w Polsce to, uwaga, Suwałki, Grudziądz i Toruń. Chodzi o ceny mieszkań, o w ogóle różne ceny i jakość życia.
5: No okej, czyli okazuje się, że to są najtańsze miasta do życia, tak?
3: Tak.
5: To chyba oni po prostu nie tankują u siebie w mieście.
2: O poranku słuchasz RMF Max.
5: No a zalać trzeba, no.

0: Adam Lambert w RMF Max doskonale brzmi przed godziną 9. Punktualnie o godzinie 9 flash i prognoza pogody, także koniecznie zostańcie z RMF Max i posłuchajcie informacji z rana. RMF Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Jakie to jest dobre.
8: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Hej, Karolina.
16: Wojtek.
17: My name is Alex Warren.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Krosno 97 i 6 FM.
0: Minęła dziewiąta, a w ten poniedziałkowy poranek w RMF Max skłania się Marek Makuła. Zapraszam na Krośnieńsko-Sądecki Flash w pigułce.
16: 117 osób zatrzymała do tej pory policja od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po aktach przemocy w placówkach oświatowych. Odnotowano w sumie 275 zdarzeń, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowania karne.
17: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych.
16: Informowała Magdalena Greinert.
21: Słuchacie RMF Max.
16: Nie żyje 41-letni mieszkaniec Nowego Sącza, postrzelony przez policjanta podczas niedzielnej interwencji przy ulicy Lwowskiej. Mężczyzna poruszał się po ulicy z nożem, nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich stronę, a wcześniejsza próba obezwładnienia go paralizatorem okazała się nieskuteczna. Pomimo udzielenia pierwszej pomocy i przewiezienia do szpitala, mężczyzna zmarł. Dokładne okoliczności oraz zasadność użycia środków przymusu bezpośredniego wyjaśniają teraz prokuratura i policyjne procedury kontrolne. Do tematu jeszcze dziś wrócimy. Od kilku dni sporo mówi się też o bezpieczeństwie uczniów. Temat budzi emocje zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli. Jak wyglądają procedury w szkołach i czy uczniowie mogą czuć się bezpiecznie? Tematem zajmie się dziś nasz reporter Łukasz Zakrzewski, który właśnie zbiera się do wyjścia ze studia.
18: Tak, sprawdzę, jak wygląda sytuacja w krośnieńskich szkołach podstawowych i średnich i czy po prostu można sobie tak wejść z ulicy do budynku szkoły. Zapytam też policję, jakie działania podejmuje odnośnie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
16: Do tych tematów będziemy wracać w kolejnych fleszach. Hejt w sieci, w szkole i w codziennych relacjach jest dużym problemem, zwłaszcza wśród młodzieży. Jak więc przeciwdziałać przemocy? Między innymi właśnie o tym rozmawiano w Nowym Sączu w ramach wydarzenia Stop Hate.
22: Hejt głównie odbywa się teraz w internecie. Młodzież po prostu chłonie te treści, które ogląda, ale musimy się nauczyć z tym hejtem żyć. Hejt jest dużym problemem. Już w ostatnich kilku latach zauważa się, że coraz więcej osób gdzieś tego doświadcza. Trzeba pokazać właśnie, że potrafimy temu przeciwdziałać. Trzeba po prostu młodzieży pokazać, edukować ich, jak reagować w takich sytuacjach i po prostu ze wsparciem psychologów, pedagogów szkolnych pomagać.
16: Mówiła Katarzyna Koprowska, wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Edukacji, Przedsiębiorczości i Innowacji. Na koniec tego krótkiego flesza przenosimy się do Ustrobnej, gdzie odbył się bieg w piżamach, stanowiący symboliczny gest solidarności z dziećmi przebywającymi na oddziałach onkologicznych. W ramach charytatywnej akcji zebrano ponad 5000 zł, które zasilą konto fundacji Gdy Liczy Się Czas. O bezpieczeństwo wydarzenia dbali strażacy Ustrobnej i Bratkówki. Rozgrzewkę przeprowadzili przedstawiciele krośnieńskiego klubu Kyokushin Karate, a w organizację i poczęstunek zaangażowali się rodzice oraz lokalni partnerzy. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieńsko-sądecki flesz w pigułce, a teraz zapraszam już na prognozę pogody.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Poniedziałek na Podkarpaciu i Sądecczyźnie zaczynamy od typowo jesiennej, nieco chłodniejszej aury. Do końca dnia czeka nas przewaga chmur z przejaśnieniami i lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. W Sanoku, Krośnie i Gorlicach słupki rdęci wskażą do 13 stopni, a w Nowym Sączu, Rzeszowie i Jaśle maksymalnie do 14. Co ciekawe, w Tatrach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza może nawet sypnąć śniegiem. Ciśnienie i biometr mamy umiarkowane, a jakość powietrza jest dobra. W nocy mrzawki i około 4 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: 5 po 9, żart na start, 3, 2, 1, zaczynamy.
4: Bo dzisiaj jest dzień bezpiecznego komputera.
5: Aha.
4: Jeden kolega mówi, a mój kolega w 5 minut uszkodził i unieszkodliwił nasz serwer. Mhm. Co ty powiesz, jest hakerem? Nie, cymbałem.
5: No dobra, no i właśnie z tym żartem możecie wejść do pracy dzięki RMF Max. Dziękujemy, to było wstawaj, nie udawaj.
3: Karola Kowalska,
4: Mateusz Marek
5: i Filip Kliber, a także Somber jeszcze dla was specjalnie.
3: Do jutra, dobrego dnia, pa!

Balerina od Margaret w RMF Max i dzięki takim między innymi nutom przetrwamy ten poniedziałek i cały tydzień też przetrwamy, damy radę. No bo słuchajcie, kto jak nie my, ja w nas wierzę. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Mięzek, witamy się i lecimy z kolejnym hitem na Maxa, no bo innych nie gramy i to będzie taki trochę klasyk. Martin Solveig i Dragonette, Hello.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Inteligentne technologie. Ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Max. Hity na maksa.
17: Krosno 97 i 6 FM.

mrozu i złoto w RMF Max Cross. No tu można mieć różne skojarzenia, bo złoto w gotówce do wygrania w RMF Max przecież. No i polska złota jesień może się pojawić. Pojawią się też razem z nią drogowcy. Tu zmotoryzowani powinni zrobić trochę głośniej. Jeszcze w tym roku ruszą prace na odcinku powiatówki między Olszynami a Jabłonicą Polską. W planach przebudowa jezdni i poszerzenie jej aż do 5,5 metra. Będzie szerzej, będzie wygodniej, a może nawet szybciej, ale pamiętajcie o ograniczeniach. Wszystko ma być gotowe do końca tego roku. Będą oczywiście utrudnienia, ale później będzie się jeździć komfortowo jak po blacie biurka. Trzymamy kciuki za pogodę, żeby nie przeszkadzała w pracy, a dla poniedziałkowej zmiany teraz w RMF Max Krosno bardzo energetyczny duet Fastboy.

0: Miley wjeżdża z nowym hitem. Jak wam się podoba? Buzz Persuade od Miley Cyrus w RMF Max. Słuchajcie, jak nie macie pomysłu, na co wydać duże pieniądze, to urzędnicy służą inspiracją. Ja sobie czytam, że w Warszawie wydano w ciągu mniej więcej ostatnich 10 lat prawie 250 tysięcy, ćwierć miliona złotych na, uwaga, ochronę dzikich królików. Tych królików jest ponoć w Warszawie około 90, więc ja nie wiem dokładnie, na co ta kasa idzie, ale prawdopodobnie, zakładam, jest to najbardziej dopieszczone stado królików w całej Polsce, a może i na całym świecie. Nie wiem, marchewki to chyba ze złota jedzą. No ale słuchaj, jak ty będziesz mieć milion złotych do wydania, to łatwo policzyć, że możesz albo zająć się ochroną 360 królików, albo wydać te pieniądze mądrzej, czyli po prostu spełnić swoje marzenia. A dlaczego mówię o tym milionie? A dlatego, że to są pieniądze do wygrania w złotej kumulacji w RMF Max. Codziennie rozdajemy gotówkę. Jak zadzwonimy do ciebie w finale, to minimum 5000 złotych. Mniej się nie da zgarnąć, a można więcej, można dużo więcej, można nawet milion złotych. To co? Ja zapraszam po prostu. Zapraszam na rmfmax.pl albo do wysyłania SMS-ów z hasłem Max pod numer 7467 za 4,92. To jest właśnie prosta droga do zgarnięcia dzisiaj pieniędzy w RMF Max. Potem pamiętajcie, odbierzcie telefon, jak będziemy dzwonić. rmfmax.pl albo 7467. Czeka nawet milion złotych. RMF Max.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
4: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie?

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: I po reklamie.
4: Ania, Krysia,

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Poniedziałek na Podkarpaciu i Sądecczyźnie zaczynamy od typowo jesiennej, nieco chłodniejszej aury. Do końca dnia czeka nas przewaga chmur z przejaśnieniami i lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. W Sanoku, Krośnie i Gorlicach słupki rdęci wskażą do 13 stopni, a w Nowym Sączu, Rzeszowie i Jaśle maksymalnie do 14. Co ciekawe, w Tatrach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza może nawet sypnąć śniegiem. Ciśnienie i biometr mamy umiarkowane, a jakość powietrza jest dobra. W nocy mrzawki i około 4 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max Krosno.

Nastrojowa, piękna bletka w RMF Max Krosno. Komu miałabym powiedzieć? No jak komu? Wam przecież powiem akurat nie o bletce, ale o spektaklu Dobrze się kłamie, który będzie można zobaczyć w najbliższą sobotę w Krośnie, w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza. Grupa przyjaciół wpada na genialny, a jednocześnie totalnie szalony pomysł. Podczas wspólnej kolacji każdy z nich musi na głos odczytywać wszystkie wiadomości i odbierać każdy telefon. Moim zdaniem ryzykowna zabawa. Najbliższa sobota Krosno będą dwa występy, więc będziecie mogli dopasować godzinę do swoich planów, a jeśli chodzi o nasze plany muzyczne na poniedziałek, to teraz w RMF Max Krosno nowy rewelacyjny numer od Katriel, a później jeszcze Taylor Swift.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
8: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Tu Kasia.
18: Jestem Radek, a to moja ekipa.
19: Hey, this is Calvin Harris.
20: Cześć, tu Daria Zawiałow.
21: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
22: Krosno 97 i 6 FM.
23: Na zegarach 10:00, w RMF Max czas na szybki flash w pigułce z Krosna i Nowego Sącza. Marek Makuła zapraszam. Czujność, spokój, rozmowy z uczniami. To zaleca dziś nauczycielom i dyrektorom szkół minister edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem sytuacja się uspokoiła.
24: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
23: Barbara Nowacka zapowiedziała, że ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów tak, żeby dyrektorzy mogli działać, przeszukiwać plecaki uczniów czy odebrać niebezpieczne przedmioty.
22: Słuchacie RMF Max.
23: Władze Nowego Sącza nie rezygnują z dodatkowych działań prewencyjnych związanych z bezpieczeństwem uczniów i mieszkańców.
25: Nadal będą obecne wspólne patrole policji i straży miejskiej w pobliżu szkół i innych placówek oświatowych. Odbędzie się również spotkanie z dyrektorami szkół i przedstawicielami służb. Czego będzie ono dotyczyć?
26: Taki krótki instruktaż, jak powinien w takiej sytuacji się zachowywać, gdzie ta informacja powinna jeszcze na stronę szkoły, czy powinna być informacja na dzienniki elektroniczne. Zastanawiamy się jeszcze na tak zwane bardzo kontrolowanym wejście osób postronnych do szkoły.
25: Mówiła wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska.
23: Stąd apel o przekazywanie służbom informacji o wszelkich niepokojących sytuacjach za pośrednictwem numeru 112. Przejdźmy dalej. Władze Krosna planują rozbudowę lokalnego lotniska za około 45 milionów złotych, co pozwoli na niemal dwukrotne wydłużenie pasa startowego do 2 kilometrów. Inwestycja zyska dofinansowanie unijne oraz status obiektu o podwójnym przeznaczeniu cywilnym i obronnym.
0: Lotnisko Krosno będzie rozbudowywane. Jest to przedmiotem kolejnego projektu, który realizujemy również przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej. Ta rozbudowa będzie polegała w najbliższym czasie o wydłużeniu pasa startowego do 2 kilometrów.
23: Mówił prezes lotniska Krosno Robert Grabowski. W Zaczerniu z kolei powstanie nowoczesny kompleks sportowy Orlik 2025. Gmina Trzebownisko podpisała umowę na realizację inwestycji o wartości prawie 4 milionów złotych, z czego 1,5 miliona stanowi dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ciągu 10 miesięcy powstaną dwa boiska, piłkarskie ze sztuczną trawą oraz wielofunkcyjne, wraz z oświetleniem, ogrodzeniem i zapleczem sanitarno-szatniowym. W Nowym Sączu natomiast podsumowano 28. edycję plebiscytu Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni. 79 uczestników zaprezentowało swoje przydomowe ogródki, balkony oraz tereny przy instytucjach. Wybór do łatwych nie należał.
26: Wszystkie były piękne. Trudność powoduje to, ponieważ oceniamy te ogrody na podstawie przysłanych zdjęć. A zdjęcia nie do końca odzwierciedlają faktycznie, jak te ogrody w rzeczywistości wyglądają. Przykładem jest laureat ogrodu w tamtym roku. Pierwsze miejsce byliśmy odwiedzić w tym roku. Okazuje się, że on jest dużo, dużo piękniejszy niż to, co widzieliśmy na zdjęciach.
23: Mówiła wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: Nad Sądecczyzną na razie dominują chmury, ale na Podkarpaciu wciąż jeszcze słonecznie. Z biegiem godzin zrobi się jednak nieco bardziej szaro i możemy spodziewać się słabego przelotnego deszczu. Termometry w ciągu dnia pokażą na Podkarpaciu i Sądecczyźnie od 12 do 14 stopni. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr neutralny. Noc będzie pochmurna, mokra i zimna, bo na termometrach zobaczymy od 4 do 6 stopni na nizinach i około zera bliżej gór. W środę możemy już spodziewać się pierwszych nocnych przymrozków.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Od świtu do świtu gramy hity na maksa całą dobę i bez końca. No to teraz zaczynamy od numeru bez końca, od Oskara Cymsa. Lecimy z godziną 10 w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam. RMF.

czego nie wypuści ten duet, to od razu melduje się na szczytach list przebojów. Eli Oaks, Lavinia i Reasons. To jest RMF Max, to jest świeżynka tegoroczna, a teraz robimy sobie małą podróż w czasie, tak o 20 lat z hakiem, bo wtedy wyszedł numer, który do dzisiaj działa tak, że jak tylko poleci, i to jest sprawdzone, jak tylko poleci z głośników na imprezie, w klubie, na weselu, to momentalnie parkiet się zapełnia. To jest, o tak, na pstryknięcie palców. Parkiet pełny i od razu się buja, bioderka idą w ruch. Tak działa ten numer. Crazy in Love, Beyoncé w RMF Max.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Kultowy Bonneville zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer, moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
19: I po reklamie.

0: Jest moc, jest energia. Silva Bumpa w RMF Max Krosno.
1: Chociaż czasami niektórym po weekendzie tej mocy może brakować. Przydałby się taki jeden dzień między niedzielą a poniedziałkiem, żeby odpocząć po weekendzie. Tego się nie da zrobić, ale można było wprowadzić nocną prohibicję. No ale połowie radnych zależy chyba na tym, żeby mieszkańcy do późnych godzin mieli dostęp do wysokoprocentowych trunków. Zresztą nie tylko wysoko. No, dbają o nasze zdrowie. 30 września było głosowanie. I było po połowie. 10 na 10 głosów. Czyli zostaje po staremu. Czyjś biznes będzie kwitnął, a że przy tym będzie parę awantur więcej, no to przecież nad tym głosować już nie trzeba. Tu RMF Max Krosno. Teraz artysta, który zdobywał mnóstwo głosów w liście Hot Bands. I dalej go bardzo lubimy. Iżel przed nami.

0: I takich nowości, takich debiutów właściwie poprosimy więcej. Mocno inspirowany deep house'owymi klimatami projekt Aloner, Back to Yours w RMF Max przed chwilką, a no nie mogę powiedzieć, że za chwilkę, ale wcale tak dużo czasu nas nie dzieli od finału, dzisiejszego finału złotej kumulacji w RMF Max. Po 17:00 finał, w którym jeżeli oddzwonimy właśnie do ciebie, a ty odbierzesz telefon, no to brawo, właśnie się wzbogaciłeś albo wzbogaciłaś o 5000 zł i to wcale nie musi być koniec, bo mniej się wygrać w finale nie da. 5000 zł to jest takie absolutne minimum, które jest w sejfach, ale przecież jest więcej. Może być 74 tysiące, tyle ostatnio rozdaliśmy. Może być 1 000 000 zł. W ogóle czujesz to, że ty masz szansę dzisiaj zostać milionerem. Jeden telefon może to sprawić, a właściwie inaczej. Ty możesz to sprawić, dołączając do zabawy SMS-em z hasłem MAX, wysłanym pod numer 7467 za 4,92, albo dołączając do zabawy na rmfmax.pl na naszej stronie. Warto przez stronę, bo tam zawsze bonusy czekają, większa szansa. Ta jedna decyzja, zgłosisz się albo się nie zgłosisz, może dzisiaj zadecydować, czy będziesz milionerem albo milionerką, czy nie. Więc nie przegap okazji. rmfmax.pl albo 7467, hasło MAX. RMF MAX. RMF
1: MAX. Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF MAX. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: 7 i 6 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Nad Sądecczyzną na razie dominują chmury, ale na Podkarpaciu wciąż jeszcze słonecznie. Z biegiem godzin zrobi się jednak nieco bardziej szaro i możemy spodziewać się słabego przelotnego deszczu. Termometry w ciągu dnia pokażą na Podkarpaciu i Sądecczyźnie od 12 do 14 stopni. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr neutralny. Noc będzie pochmurna, mokra i zimna, bo na termometrach zobaczymy od 4 do 6 stopni na nizinach i około zera bliżej gór. W środę możemy już spodziewać się pierwszych nocnych przymrozków.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: RMF Max.
0: RMF Max Krosno.

Cyril potrafi rozkołysać całą poniedziałkową zmianę. Stumbling in w RMF Max Krosno, a posłuchajcie, co się będzie działo u nas w tym tygodniu, bo nie jest nudno jesienią w Krośnie. Od środy do piątku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbywać się będzie inny młodzieżowy festiwal teatralny. W tegorocznej edycji publiczność zobaczy spektakle konkursowe przygotowane przez młodzieżowe zespoły teatralne z Jarosławia, Warszawy, Krakowa oraz Kędzierzyna, Koźla. Na uczestników czeka spora dawka młodzieżowej energii, świeżych interpretacji i oryginalnych pomysłów scenicznych. Wydarzenie będzie świetną okazją, żeby przekonać się, jak młodzi ludzie widzą współczesny teatr i jakie tematy są dla nich ważne. To propozycja na dalszą część tego tygodnia, a teraz kolejne minuty poniedziałku, więcej hitów na maksa w RMF Max Krosno. MJ Deli najpierw, a później Will.i.am i Britney.

0: reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry.
2: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
1: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
2: Interesujące, ale co to?
3: Lokata banku pocztowego.
2: Biorę.
3: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. I po reklamie.
8: Krosno 97 i 6 FM.
9: Słuchacie RMF Max. O 11 szybko sprawdzamy, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Nawet jeśli macie dopiero 20 lub 30 lat, to wcale nie jest za wcześnie, by zacząć myśleć o emeryturze. Im prędzej zaczniemy na nią odkładać, tym więcej dostaniemy później. To dają nam pracownicze plany kapitałowe.
10: W programie uczestniczą trzy strony: pracodawca, pracownik i państwo. Standardowa wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia. Standardowa wpłata pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika, które otrzymuje pracownik tylko dlatego, że zapisał się do programu.
9: Tłumaczyła Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR, portal PPK. A my do tematu oszczędzania na emeryturę jeszcze wrócimy.
8: Słuchacie RMF Max.
9: Problem przemocy rówieśniczej i hejtu w placówkach oświatowych był głównym tematem spotkania Stop Hate w Nowym Sączu. Jakie wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego młodzieży stają przed współczesną edukacją?
11: Zdrowie psychiczne młodzieży, co jest powiązane z mediami społecznościowymi, z agresją, z przemocą, co aktualnie ma miejsce, to jest bardzo ważne i jak widać potrzebne. Chcemy edukować, uświadamiać, chcemy też pokazywać im, że młodzi mają moc, to znaczy, że mogą działać, aby temu przeciwstawić się. Słowa mogą ranić bardziej niż nóż. Często i zostają na długo. Wypowiedziany hejt powiemy w kilka sekund, ale żeby o nim zapomnieć, pogodzić, trwa dużo dłużej.
9: Mówiła nauczycielka elitarnego liceum ogólnokształcącego w Nowym Sączu, Sylwia Czernek. Dziś w RMF Max przyglądamy się też temu, jak krośnieńskie placówki edukacyjne zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom. Nasz reporter Łukasz Zakrzewski sprawdza właśnie, jak wygląda sytuacja w zespole szkół naftowo-gazowniczych.
12: Wiem, że szkoła poczyniła pewne kroki, żeby zabezpieczyć uczniów.
13: No nie możemy nie reagować na obecną sytuację, więc rzeczywiście ograniczyliśmy ilość wejść do szkoły, zostały zamknięte dodatkowe drzwi, wchodzimy przez jedne drzwi, które są monitorowane, a niebawem zostaną, znaczy to jest koniec inwestycji, bo ciągniemy ją od września, zostaną do szkoły wprowadzone zamki magnetyczne.
9: Usłyszał nasz reporter od Joanny Kubit, dyrektorki naftówki. Przy okazji przypominamy, że tylko do 17 października trwają zapisy szkół średnich na Mistrzostwa Małopolski Geogeser 2026, organizowane przez Sądeckiego Elektryka. W tej rywalizacji uczniowie odgadują lokalizację na podstawie zdjęć. Organizatorzy zachęcają do namawiania nauczycieli na zgłaszanie waszych placówek, na co czas mają tylko do soboty. Na uczestników czekają nagrody, a szczegóły znajdziecie na stronie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. A propos elektromechaniki. Rząd szykuje nowe przepisy dla posiadaczy hulajnóg elektrycznych. Sprzęt z wypożyczalni trzeba będzie parkować tylko w wyznaczonych strefach pod rygorem odholowania. Policja dostanie hamownię do kontrolowania prędkości, a za modyfikowanie blokad grozić będzie zatrzymanie lub konfiskata pojazdu. Nadzór obejmie też sprzedawców oferujących zbyt szybki sprzęt. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku, także na Sądecczyźnie i Podkarpaciu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Z godziny na godzinę nad naszymi głowami będzie tylko przybywać chmur, a ponadto możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą dziś od 12 do 14 stopni zarówno na ziemi sądeckiej, jak i Podkarpaciu. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr neutralny. Noc będzie pochmurna i mżysta, a temperatury w górach mogą spaść w okolice zera. Na pozostałym obszarze będzie od 4 do 6 stopni. Kolejne noce będą nawet zimniejsze, ale w drugiej połowie tygodnia spodziewamy się nieco więcej słońca.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: W każdej chwili Max nadaje.
16: Otwieramy 11, ostatnia godzina przed południem, także całkiem fajnie nam ten poniedziałek w RMF Max zlatuje, a zaraz wrócimy sobie do naszego pytania dnia. Przypominam, dzisiaj pytamy o to, dlaczego poniedziałek powinien być dniem wolnym od pracy. A póki co Marlon Hofstadt i I Like. Dawid Miązek, zapraszam. Max.

Robin Schulz wydobył z tego numeru wszystko, co najlepsze. Mistrzunio, po prostu. Przebój Watermata powraca, a my teraz w RMF Max Krosno powracamy do tego, co dzieje się w naszej okolicy. To pewnie zainteresuje młodszych słuchaczy, którzy lubią grać w piłkę nożną i nie tylko, bo w Zaczerniu szykuje się sportowa rewolucja. Za niecały rok mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch nowych boisk. Jedno z nich to boisko piłkarskie z taką sztuczną trawą, że aż szkoda będzie się przewracać, a drugie wielofunkcyjne. Będzie można grać prawie we wszystko, od kosza po siatkówkę, a wieczorem nie będziecie musieli szukać piłki po ciemku, bo kompleks będzie miał profesjonalne oświetlenie, całość otoczy solidne ogrodzenie, więc nie będzie trzeba gonić piłki. Obiekt ma być gotowy w ciągu 10 miesięcy, no to już można kupować nową piłkę i korki. Zanim zaczniemy dopingować młodzież, to teraz muzyczny doping na poniedziałek w RMF Max Krosno, Vice i Stars.

0: Poza tobą nic. Liwka tak śpiewa w RMF Max do ukochanej osoby, ale czasem tak śpiewamy do ostatniej stówy w portfelu albo do ostatnich paru złotych na koncie. No poza tobą nic. Na szczęście na pustki na koncie jest jedna prosta rada. Złota kumulacja, która może twoje konto wzbogacić o równiutki 1 000 000 złotych. I to nie kiedyś tam, tylko dzisiaj. Dzisiaj możesz po te pieniądze sięgnąć, bo finał złotej kumulacji już po godzinie 17. Jak wejść do gry o taki milionik? Znaczy milionik, to potężny milion, a nie milionik. Trzeba do nas wysłać SMS-a, hasło Max w treści wysłane pod 7467 za 4,92, czyli kawy na mieście się za tyle nie kupi, a tu można sobie za tyle zafundować 1 000 000 złotych. A jak nie SMS-owo, to można wbić na naszą stronę na rmfmax.pl i też do gry dołączyć. I jeszcze dzisiaj sięgnąć po minimum 5 000 złotych. Mniej się u nas wygrać w finale nie da, a maksymalnie nawet 1 000 000 złotych. rmfmax.pl albo 7467. W treści SMS-a tylko Max wpisujesz. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
6: masz! Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i

0: kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: I po reklamie.
2: Grzegorz,
3: Asia, Martyna,
4: Lady Gaga,
5: z tej strony modelki
6: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Krosno 97 i 6 FM.

Tobi Romeo w RMF Max. Krosno, skocznie, wesoło w sam raz na poniedziałek. W najbliższy czwartek też będzie bardzo wesoło, bo w Brzozowskim Domu Kultury zostanie odpalony spektakl Być Kobietą. Sześć kobiet w dojrzałym wieku wpada do swojej koleżanki, żeby razem świętować jej 60. urodziny. Szykujcie się na wieczór pełen śmiechu i zwariowanych sytuacji. Będzie wesoło, bo kiedy kobiety spotykają się przy torcie, wszystko może się wydarzyć. Rezerwujcie czas na czwartek po pracy, a poniedziałek do pracy kolejna porcja dobrych dźwięków, żeby miło było na pierwszej zmianie. To Sombr teraz w RMF Max Krosno i później jeszcze Tako na Fide.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Marek.
5: Zuśka.
6: Hej, Shakira.
7: Hej, it's Somber.
8: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Krosno, 97 i 6 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Z godziny na godzinę nad naszymi głowami będzie tylko przybywać chmura, ponadto możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą dziś od 12 do 14 stopni zarówno na ziemi sądeckiej, jak i Podkarpaciu. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr neutralny. Noc będzie pochmurna i mżysta, a temperatury w górach mogą spaść w okolice zera. Na pozostałym obszarze będzie od 4 do 6 stopni. Kolejne noce będą nawet zimniejsze, ale w drugiej połowie tygodnia spodziewamy się nieco więcej słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: RMF Max.
10: RMF Max Krosno.

Dua Lipa śpiewała, ale lipy na pewno nie było, za to było dużo miłości. Love Again w RMF Max i razem z Dua Lipą zbliżamy się do godziny 12, do południa, a po południe to wiadomo, spędzamy razem z naszym ognistym duetem Aśka Mews i Irek Jakubek. Oni was już przeprowadzą przez tę porę obiadową. Ja za dzisiaj dziękuję, jak wam się ten program podobał, to jak zawsze zapraszam na swojego Instagrama. Dawid Miązek, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia jutro po 9. Pa!

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ogłoszenie RMF Max. Ring my bell with no problems.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Weź Disco Classic, zrób fajny remix i zaproś jeszcze Matę. To jest recepta na hit i być może ponowną jedynkę na liście Hot Bands. Ring My Bell czeka na wasze głosy.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: I po reklamie.

0: Magda.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na szybki krośniewsko-sądecki flash w samo południe. Do Warszawy zostanie przewieziony mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony. Wczoraj zatrzymano go na Dolnym Śląsku. Noc spędził w izbie zatrzymań we Wrocławiu.
7: Jak usłyszałem, zatrzymany jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej władzy. Służby jego plany traktują bardzo poważnie i jak mówią, sprawa jest bardzo rozwojowa. Na razie nie ma jeszcze decyzji, na podstawie jakiej kwalifikacji prawnej będzie prowadzone śledztwo w sprawie 66-latka. Jednym ze scenariuszy jest przyjęcie, że zatrzymany przygotowywał zabójstwa. Kara za takie przestępstwo to nawet 15 lat więzienia.
6: O czym informował Krzysztof Zasada.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Blisko 80 miliardów złotych z unijnej pożyczki SAFE trafiło do podkarpackich firm zbrojeniowych, z czego niemal 60 miliardów przypadło Hucie Stalowa Wola na produkcję borsuków, krabów i raków. Pieniądze zasiedliły też m.in. Dezamet, Autosan i Gamrat oraz blisko 700 lokalnych podwykonawców. Dodatkowo region otrzymał ponad 2 miliardy złotych na ochronę ludności i 220 milionów złotych z budżetu wojewody na infrastrukturę Stalowej Woli. Także krośnieńskie lotnisko czeka wielka metamorfoza i wydłużenie drogi startowej, co ma spore znaczenie dla rozwoju regionu. Obiekt ma służyć celom gospodarczym oraz współpracy ze służbami państwowymi i wojskiem. Co to oznacza dla krośnieńskiego lotniska?
8: To pozwoli przyjmować tutaj w Krośnie dużo większe samoloty. Również nastawiamy się na współpracę ze służbami państwowymi, z wojskiem. To pozwoli stworzyć takie miejsce alternatywne w Krośnie dla lotniska komunikacyjnego w Jasionce. W przypadku potrzeby będziemy mogli tutaj przyjmować samoloty transportowe, państwowe, wojskowe.
6: Powiedział dziś naszemu reporterowi prezes lotniska Krosno Robert Grabowski. Zmieniamy temat. Mieszkańcy Nowego Sącza chętnie dbają o estetykę przydomowych ogródków i balkonów, co pokazał konkurs Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni. Zwieńczeniem tegorocznej edycji było wręczenie dyplomów oraz nagród rzeczowych dla pasjonatów ogrodnictwa. I choć brzmi to jak spokojne hobby, okazuje się, że wcale nie stronią oni od rywalizacji.
9: Sądeczanie mają coraz ładniejsze ogródki. Nie ukrywam, że obserwujemy na obrzeżach miasta Nowego Sącza, a nie tylko, taką małą rywalizację sąsiedzką, co nas bardzo cieszy. I Nowy Sącz jest coraz ładniejszy, coraz piękniejszy. Bardzo ładne mamy balkony i co jest ważne, bardzo ładne zagospodarowanie terenów zielonych wokół naszych sądeckich instytucji.
6: Mówiła przewodnicząca komisji konkursowej i wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska. Na koniec tego szybkiego flesza przypominamy kierowcom, że na trasie S7 między Pcimiem a Lubniem rozpoczęły się prace remontowe nawierzchni. Roboty obejmują 1,5 km jezdni w kierunku Krakowa oraz 500 metrów w stronę Zakopanego. Od poniedziałku do piątku ruch odbywa się tylko jednym pasem, natomiast na weekendy odblokowywane są oba. Na całym remontowanym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, a zakończenie prac zaplanowano do końca tego miesiąca.
5: Czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Nad południowo-wschodnią Polską zachmurzenie wzrasta i możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Słupki rtęci pokażą od 12 do 14 stopni, tak na Podkarpaciu, jak i Sądecczyźnie. Ciśnienie i biometr mamy umiarkowane, ale jakość powietrza jest dobra. Nocą mrzawki i deszcz nie odpuszczą, a na termometrach zobaczymy od 0 do 4 stopni. Wtorek przyniesie całkowite zachmurzenie w ciągu dnia, ale w nocy się rozpogodzi, choć temperatury mogą spaść nawet do 5 kresek poniżej zera.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: No jesteśmy wam winni pewne przypomnienie, bo docierają do nas informacje z najróżniejszych miejsc, w których pracujecie, że niektórzy tak pracują, jakby był jeszcze weekend.
13: No, wiem, o czym mówisz.
12: A znowu miałem o sobie nie mówić, a nie pykło.
13: Ale tym razem było o mnie.
12: A no, właśnie. 4 popołudnie, Asia Mełuk, Zirek Jakubek. Zróbcie sobie z nami dobre popołudnie.

0: poniedziałkowe popołudnie gramy wam tak, żebyście nie czuli za bardzo, że jest poniedziałek, bo podchodzimy do tematu odpowiedzialnie.
1: I teraz będzie Nobel. Nobel z ekonomii. Wiadomość dosłownie sprzed chwili. Macie zawsze wszystkie informacje z pierwszej ręki tu w RMF Max. Nobel z ekonomii w tym roku przyznany za, spróbuj to zrozumieć, Asia, no, mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej.
0: Nie rozumiem. Wytłumacz, proszę.
1: Bardzo proste. Inwestujesz 4,92, a możesz zostać milionerem. Fajnie.
0: Powtórzmy to jeszcze raz. Dzisiaj, w poniedziałek, ty masz szansę, żeby zostać milionerem w złotej kumulacji.
1: SMS za 4,92 niech leci na nas szczęśliwy numer 7467. W treści wpisujecie Max i tak wchodzicie do gry o milion złotych.
0: 7467. To jest ten numer, pod który wysyłacie hasło Max. Możecie też zgłaszać się przez www.rmfmax.pl.
1: Max 7467. Jesteście w grze o milion.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
24: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
25: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
24: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
25: Ascorvita Max?
24: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
25: Zdrowi.
24: I po reklamie.
26: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
27: Ja też dołączam. Jestem Agata.
28: What up, it's the weekend.
29: What's up, it's Sean Paul.
30: No witam, Dawid Mięzek z tej strony.

0: I pięknie uciekają kilometry popołudniowej trasy. Tu RMF Ax. To był Post Malone.
1: A być może będzie nowy kolor na sygnalizatorach drogowych.
0: O matko jedyna.
1: Czwarte światło. W planach jest kolor biały. I on by oznaczał, że ruchem kierują te samojeżdżące samochody. Te inteligentne, takie bez kierowcy.
0: Autonomiczne.
1: Właśnie. I one się między sobą komunikują. I one wiedzą, czy one mogą jechać, czy niekoniecznie.
0: Czyli jest biały, możesz zamknąć oczy. To światło, nie? W sensie
1: dobra.
0: Takie białe. No i pamiętajcie, że jest zielony, żółty i późny żółty. I późny żółty kosztuje czasem 500 zł.

0: Zdecydowanie czuć jeszcze weekend w tym numerze. Wasted gra w RMF Max.
1: No, w pogodzie czuć, że jesień dostała prawo stałego pobytu. W Polsce, no ale jeśli
2: jest śmieszne, trochę.
1: Będziesz płacić podatki, możesz zostać. Jakby co. Prognozy pogody to najbardziej aktualne. Już za chwilę zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
3: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Panie Pascalu,
5: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pani zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: 6 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nad południowo-wschodnią Polską zachmurzenie wzrasta i możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Słupki rtęci pokażą od 12 do 14 stopni, tak na Podkarpaciu, jak i Sądecczyźnie. Ciśnienie i biometr mamy umiarkowane, ale jakość powietrza jest dobra. Nocą mrzawki i deszcz nie odpuszczą, a na termometrach zobaczymy od 0 do 4 stopni. Wtorek przyniesie całkowite zachmurzenie w ciągu dnia, ale w nocy się rozpogodzi, choć temperatury mogą spaść nawet do 5 kresek poniżej zera.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: i poniedziałek w pracy trochę bliżej końca. Tak wam gramy w RMF Max.
1: Skandal jest duży, bo ochroniarz na Narodowym nie wpuścił pani Danuty Martyniuk, małżonki Zenka. Nie rozpoznał pani Danuty, nie chciał jej wpuścić i pan Zenek musiał sam osobiście interweniować w tej sprawie.
0: No, czy ten ochroniarz to Wacek? Nie, nie! Służbista, w sensie taką ma pracę. Brawa, brawa dla tego pana, no. Myślę, że wiele gwiazd ma takie marzenie, żeby na koncert, na którym występują, nie wpuścili jego żony. Przepraszam.
2: Reklama. Castorama. Teoria i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Wojtek.
5: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
6: Hi, this is Britney Spears.
7: Hi, this is David Guetta.
8: RMF Max.
9: Krosno 97,6 FM.
10: W pierwszą godzinę po południu wchodzicie z RMF Max. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora na szybki flash z Krosna i Nowego Sącza. Ponad 1600 osób i podmiotów znalazło się na największej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę liście sankcyjnej zatwierdzonej przez ministrów spraw zagranicznych Unii. W kogo uderzą nowe sankcje?
11: Przede wszystkim w rosyjski przemysł zbrojeniowy i firmy wspierające produkcję sprzętu wojskowego. Chodzi także o różnego rodzaju drobne komponenty wykorzystywane w rakietach i dronach, które umożliwiają Rosji ich produkcję i składanie. Na czarną listę trafiły także osoby zajmujące wysokie stanowiska w rosyjskich zakładach.
10: O czym z Brukseli informowała Katarzyna Szymańska-Brogino.
9: Słuchacie RMF Max.
10: Większość placówek w Krośnie wprowadziła zabezpieczenia, które uniemożliwiają wejście na teren szkół osobom postronnym. Nasz reporter Łukasz Zakrzewski próbował przed chwilą wejść do szkoły podstawowej numer 14 przy Wojska Polskiego.
12: Panie dyrektorze, no do 14 tak łatwo już nie wejdziemy.
13: No to już dawno łatwo nie wejdziemy, ponieważ różne sytuacje skłaniały nas do tego, a przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów, aby podjąć decyzję o bezpieczeństwie i zabezpieczeniu szkoły. Już wcześniej zakupiliśmy system, który zabezpiecza szkołę w odpowiedni sposób.
12: Czyli na zasadzie, że uczeń ma jakiś tam...
13: Uczniowie otrzymali karty. W tej chwili czekamy jeszcze na karty dla pracowników. System już jest założony.
10: Mówił w rozmowie z naszym reporterem dyrektor 14 Robert Guzik. Tymczasem uczniowie pierwszej klasy ratowniczej krośnieńskiej naftówki uczestniczyli w wycieczce integracyjno-edukacyjnej do Zakopanego. Młodzież odwiedziła placówkę Straży Granicznej, poznając specyfikę jej służby oraz sprzęt i uzbrojenie. W ramach podnoszenia sprawności fizycznej pokonali też ponad 8 km tatrzańskich szlaków, m.in. Dolinę Strążyską i Siklawę. Zwiedzili Pęksowy Brzyzek, Krzeptówki oraz Zamek w Niedzicy. Z kolei w Nowym Sączu w ramach inicjatywy Stop Hate podsumowano działania edukacyjne związane z przeciwdziałaniem przemocy. O tym mówimy od rana w RMF Max. Oddajemy głos młodym osobom, które wygrały konkurs Stop Hate'owi.
14: Tytuł naszego filmiku to Hejt to nie żart. To jak dziewczyna doświadcza hejtu. Przesłanie z tego filmu jest takie, że z każdej sytuacji do plecaka wpada kamień i ten kamień symbolizuje właśnie tą ciężkość tego problemu. I później w momencie, kiedy tych problemów jest tak dużo i ten plecak tak ciężki, po prostu już sobie ta osoba nie radzi z tym. Właśnie potrzebna jest wtedy druga osoba, która po prostu jej pomoże.
10: Mówi uczennica z elitarnego liceum ogólnokształcącego w Nowym Sączu z klasy pierwszej D. Na koniec tego szybkiego flesza jeszcze coś z nieco innej beczki. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszalnicy w gminie Kamionka Wielka przeszła remont o wartości 108 tysięcy złotych, wsparty sumą 40 tysięcy z programu Małopolskie OSP 2026. W budynku wymieniono m.in. instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz drzwi, a także odnowiono wnętrza. To kolejna zmodernizowana remiza w gminie. Wcześniej prace wykonano także w obiektach w Boguszy oraz Królowej Górnej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Druga połowa poniedziałku na Sądecczyźnie i Podkarpaciu upłynie nam już pod znakiem jesiennej szarugi. Mamy duże zachmurzenie, ale mogą też pojawić się lokalne przejaśnienia oraz przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 do 14 stopni w obu regionach, a ciśnienie mamy umiarkowane. Pochmurno i mokro będzie także w nocy oraz jutro w ciągu dnia, ale za to w środę od rana czeka nas już mnóstwo słońca i niewielkie zachmurzenie, a temperatury będą dość przyjemne jak na tę porę roku. Nocami musimy jednak liczyć się już z pierwszymi przymrozkami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś z

0: idealny prezent dla młodego dorosłego. Będziecie zaskoczeni. Kredki, ewentualnie pisaki. I my wam to wszystko wytłumaczymy, dlaczego.
1: Asia. Przepraszam, ja chciałam powiedzieć, że Asia Meus i że Irek Jakubek i że RMF Max i że 5 po pierwszej, no.
2: Gdy otworzę ci serce, a tam będzie ktoś jeszcze, tylko kochaj mnie.
0: A ja ci to chciałem powiedzieć.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: 19 minut po pierwszej, po południu. Słuchajcie, RMF Max. No i mamy do ogłoszenia coś naprawdę ważnego. Jedna z najbardziej istotnych informacji, jakie dzisiaj do was dotrą.
1: Właśnie odpalamy najbardziej bonusową z bonusowych rund. Jedyną dzisiaj okazję, żeby łatwiej wejść do finału i dać sobie szansę na 1 000 000 złotych.
0: No nie przypadkowo zaprosiliśmy tutaj ludzi od fanfarów granych na żywo. Słuchajcie, mamy 285 dzień roku i z tej okazji jedyna taka dzisiejsza runda bonusowa. Każde zgłoszenie mnożymy razy 285.
1: 285 razy łatwiej będzie dać sobie szansę na finał. Trzeba się zgłosić SMS-em, w treści którego wpiszecie hasło MAX 7467. To jest numer, na który taką wiadomość należy wysłać. 492. Doliczymy wam do rachunku.
0: Można się zgłosić także przez nasze www.rmfmax.pl. A to wszystko po to, by, uwaga, panie i panowie, wygrać 1 000 000. Przecież 1 000 000 złotych do wygrania w RMF Max. Kto chce zdobyć 1 000 000, ten wysyła SMS o treści MAX na 7467.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
16: Neonet, Neonet,
17: to korzyści pełen sklep.
16: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
18: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
16: Neonet.
19: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
19: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
20: I po reklamie.
21: Mam na imię Janek.
22: A ja Daniel.
23: Cześć, tu Roxy Węgiel.
24: Cześć, tutaj Trip.
25: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.

0: I pierwsza popołudniowa kawka w pracy wchodzi idealnie. Olivia Adams w RMF Max.
1: Nowa pasja młodych dorosłych, czyli tak zwanych Zetek. Zetki mają nową pasję. Trend rośnie w internecie, rośnie też w życiu. Kredki, pisaki i kolorowanki.
0: Super.
1: Kolorują młodzi dorośli na potęgę, bo to ich uspokaja, relaksuje.
0: A oprócz tego, dzięki tym kolorowankom, to możesz poczuć emocje. Emocje związane z malowaniem mieszkania. Kredyty drogie, mieszkania jeszcze bardziej, ekipę do malowania ciężko znaleźć. Tak sobie w ramach treningu trochę pokoloruję dzisiaj.

0: poniedziałek może się dziać, a ty sobie po prostu płyniesz z tą muzyką. No ja tak mam przy tym numerze. Tame Impala, Loser w RMF Max.
1: Powiem wam o podziale obowiązków. Asia wali w bęben, a ja wiosłuję, żebyśmy nie stracili rytmu. Zima podobno ma być łagodna, ale jak już walnie, to normalnie siarczy z tym mrozem.
0: A w tej sprawie jest brzydkie słowo na literę P.
1: Nie, boję się P.
0: Pelet.
1: Pelet. A prognozy pogody za chwilę.
0: No ładne. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: I w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też.

0: coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max. Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
4: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Druga połowa poniedziałku na Sądecczyźnie i Podkarpaciu upłynie nam już pod znakiem jesiennej szarugi. Mamy duże zachmurzenie, ale mogą też pojawić się lokalne przejaśnienia oraz przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 do 14 stopni w obu regionach, a ciśnienie mamy umiarkowane. Pochmurno i mokro będzie także w nocy oraz jutro w ciągu dnia, ale za to w środę od rana czeka nas już mnóstwo słońca i niewielkie zachmurzenie, a temperatury będą dość przyjemne jak na tę porę roku. Nocami musimy jednak liczyć się już z pierwszymi przymrozkami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Umówmy się, że najlepiej po południu gra RMF Max, prawda? Za 8 minut najważniejsze informacje we Fleszu. Bądźcie blisko, poznacie je z pierwszej ręki.
1: A komu zależy na długim i dobrym życiu, ten powinien wiedzieć, które sporty najbardziej przedłużają życie. Otóż okazuje się, że wszystko z paletką. Tenis, badminton, squash, no wszystko, co ma paletkę.
0: To by się zgadzało. Faktycznie Iga Świątek ciągle wspaniale wygląda, rewelacyjnie.
1: No, prawda.
0: A i przy okazji też Robert Lewandowski się nie starzeje, nie? Bo on ciągle o tej miarze z paletką to myśli.

0: should have walked away. Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
0: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Dużo dobrego.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
4: Za mniej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Neonet, Neonet.
14: To korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
15: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
16: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
18: Adamet. Z pasji do rozwoju.
19: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
20: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Minęła 14. W RMF Max pora na szybki flash z Krosnej i Nowego Sącza. Marek Makuła, zapraszam. Jeśli zapisaliście się do pracowniczych planów kapitałowych na samym początku ich istnienia, to na waszych kontach może być już całkiem spora kwota. Te pieniądze na pewno przydadzą się wam na emeryturze albo nawet wcześniej.
2: Ale z programu bez pomniejszeń można też skorzystać w innych sytuacjach. To jest wypłata w przypadku poważnego zachorowania, także w przypadku wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Czyli jednym słowem możemy oszczędzać na własne mieszkanie właśnie w PPK.
1: Tłumaczyła Marta Dam-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A teraz wracamy do tematu śmierci 41-letniego mieszkańca Nowego Sącza, który został postrzelony przez policjanta podczas niedzielnej interwencji przy ulicy Lwowskiej. Prokuratura rejonowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza policji z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
3: Podczas podjętej interwencji funkcjonariusz wzywali mężczyznę do odrzucenia noża, natomiast mężczyzna nie reagował na wydawane polecenia. Funkcjonariusze podjęli decyzję o użyciu środka przymusu bezpośredniego w postaci tasera. Ten środek okazał się jednak niewystarczający i nieskuteczny. Mężczyzna w dalszym ciągu był agresywny i ruszył z nożem w kierunku policjantów. W związku z tym jeden z funkcjonariuszy oddał strzały w kierunku mężczyzny.
1: Wyjaśniła Justyna Ratej-Mekietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Mężczyzna pomimo udzielenia mu pierwszej pomocy i przewiezienia do szpitala zmarł. Prokuratura sprawdza też, czy funkcjonariusze policji nie przekroczyli swoich uprawnień. Do sprawy jeszcze będziemy wracać w RMF Max. Przejdźmy dalej. Projekt rozbudowy lotniska w Krośnie, o którym mówimy od rana, obejmuje także nowoczesną infrastrukturę cargo, drogi kołowania oraz systemy oświetlenia. Nowy pas startowy ma także stać się impulsem, który przyciągnie do miasta nowe firmy i inwestorów.
4: Po rozbudowie ten pas umożliwi przyciągnięcie, taką mamy nadzieję, do Krosna nowych firm, nowych inwestorów, a to dla Krosna oznacza nowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu.
1: Powiedział dziś naszemu reporterowi prezes lotniska Krosno Robert Grabowski. Na koniec tego szybkiego flesza wracamy jeszcze do 28. edycji konkursu Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni, która zgromadziła blisko 80 pasjonatów ogrodnictwa w 4 kategoriach. Laureaci odebrali nagrodę i dyplomy za pracę włożoną w pielęgnację swoich roślin. Co jednak daje nam to pracochłonne hobby?
5: Bardzo kocham kwiaty, relaksuję się w ogrodzie. Pasja, satysfakcja. Tak, to jest dla mnie takie odprężenie po pracy. Mam takie rośliny, które są wieloletnie, więc tylko trzeba je troszeczkę tam dopilnować, jeżeli się je odpowiednio dopilnuje, to one też potrafią się odwdzięczyć swoimi pięknymi kolorami, kwiatami.
6: To jest konik żony, która siedzi, pielęgnuje. Ja tylko jestem wykonawcą, można powiedzieć, większych, cięższych robot, a wszystko inne zajmuje się żona.
1: Mówili mieszkańcy Nowego Sącza, którzy wzięli udział w 28. edycji konkursu. I na tym kończymy to wydanie Flesza. Kolejne za godzinę.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Do końca dnia na Podkarpaciu i Sądecczyźnie utrzyma się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, choć chwilami może się jeszcze rozpogodzić. Temperatury w obu naszych regionach są też dość wyrównane i wynoszą od 12 do 14 stopni. Ciśnienie i biometr są umiarkowane, a jakość powietrza dobra. Wiele wskazuje na to, że pochmurno i mokro będzie także nocą oraz we wtorek, a prawdziwa zmiana frontu nadejdzie dopiero w nocy z wtorku na środę, gdy niebo się rozpogodzi, choć uderzą też silne przymrozki do nawet 5 stopni poniżej zera.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Słuchasz RMF Max, jesteś na bieżąco? Wiadomo, 4 po 14. Naukowcy już wiedzą, w kształt jakiej litery układa się krzywa naszego dobrego samopoczucia.
10: To taka mała podpowiedź.
9: Zawsze lepiej U niż D, nie? Asia Meus i Reg Jakubek.
10: Dzień dobry.

0: Cały weekend mówiłam, że I'm not ready, a poniedziałek i tak przyszedł. No i co?
1: 15 po drugiej, przynajmniej tyle. To jest dobra wiadomość. Mamy świetną informację dla wszystkich, którzy tak by chcieli coś fajnego do pogadania w czasie popołudniowej kawki w pracy. Tak jak się przerwa w pracy zdarzy, to pamiętajcie, można zagadać do wszystkich na okoliczność naszego samopoczucia, które, jak ustalili naukowcy, układa się w pewien kształt litery U.
0: Czyli rodzisz się, jesteś na samej górze tego U, potem żyjesz, masz 47 lat, dotykasz dna litery U, a potem już rośnie. Tylko lepiej.
1: Super. Ja mam takiego kolegę, który ma dokładnie 47 lat.
0: Ja też mam.
1: I on ma zupełnie odwrotnie. Tylko on akurat bardzo niewyraźnie pisze.

0: Oh yeah, bass negocjator, bass persuade.
1: Tak, to jest takie zjawisko, że ten rytm cię może wprowadzić w ochotę do tańca i poczujesz to jeszcze zanim twój mózg zdąży o tym pomyśleć, żeby to zrobić.
0: To tak mają ci, którzy myślą mózgiem, nie? Wiadomo, 22 po drugiej w pracy.
1: Co ty
0: to może
1: mówisz?
0: Być różnie, przecież na tej porze wszyscy już działają automatycznie. Pozdrawiamy tych, którzy w pracy słuchają m.in. nowej Miley Cyrus. Jeszcze więcej świetnych numerów? Już za chwilę.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Poniedziałek po południu to jest idealny moment na piękną historię o miłości.
1: Pozwólcie, że opowiemy wam o spotkaniu twoim, sejfu i być może miliona złotych.
0: Każdy chce go mieć, bez względu na płeć. Dziewczyny i chłopaki szaleją na jego punkcie, bo on ma bardzo bogate wnętrze. A wiadomo, że wnętrze jest najważniejsze.
1: Milion do wzięcia w złotej kumulacji w RMF Max i to ty dzisiaj masz szansę zostać milionerem.
0: I pamiętaj, jak z nim będziesz, to nikogo nie zdradzisz. Fajnie, co? SMS, podam jego numer, bo to jest taki gość, co warto znać jego numer. Przypominam, wnętrze bogate ma milion. 7467 i bez względu na swoje imię przedstaw się jako Max. 7467, wyślij Max za 4,92 i tak wchodzisz do gry, której stawką jest milion.
1: Ale żeby było więcej opcji miłosnych, to mamy też dla was drugą drogę. www.rmfmax.pl. Tam też możecie się zgłaszać.
0: Najbardziej mnie zaskakuje, że to ty o tym powiedziałaś. Max 7467. Wchodźcie teraz do gry o milion złotych.

0: Max. Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
1: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres wici. Tylko że się okazało, że w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
2: Aha, bo był wpięty w sieć.
1: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres.
2: To była taka kawa, która

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Kultowy Bonneville z winny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na Ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
0: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.
7: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Do końca dnia na Podkarpaciu i Sądecczyźnie utrzyma się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, choć chwilami może się jeszcze rozpogodzić. Temperatury w obu naszych regionach są też dość wyrównane i wynoszą od 12 do 14 stopni. Ciśnienie i biometr są umiarkowane, a jakość powietrza dobra. Wiele wskazuje na to, że pochmurno i mokro będzie także nocą oraz we wtorek, a prawdziwa zmiana frontu nadejdzie dopiero w nocy z wtorku na środę, gdy niebo się rozpogodzi, choć uderzą też silne przymrozki do nawet 5 stopni poniżej zera.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: shape of you.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: No nie ma takiej kawki, którą teraz warto by było pić, bo to już za 5:03, jak się ktoś umówił na 8 godzin i zaczął dzisiaj punktualnie o 7 rano, to jest dobry moment, żeby kawę wypić w pracy dopiero jutro.
1: Czy mówiąc krótko, kończcie na dzisiaj. Robotę kończcie na dzisiaj.
0: Mi dwa razy takich rzeczy nie trzeba powtarzać.
1: Wiem.
0: Asia Mełz, Irek Jakubek, bardzo wam dziękujemy. Już za chwilę kanał nadawczy.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2390.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: I po reklamie.

0: Mamy 15, więc w RMF Max czas na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii wędruje do Roberta Ihola i Michaela Woodforda. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich pracę pod tytułem Mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Profesor Witold Orłowski, ekonomista z Akademii Wistula i Politechniki Warszawskiej, wyjaśni, że ich prace wpływają dziś m.in. na polską politykę pieniężną.
1: One się bardzo przyczyniły do tego, w jaki sposób działa polityka gospodarcza, w jaki sposób działa dzisiaj na przykład Narodowy Bank Polski. No, na przykład pracę Woodforda miał kluczowe znaczenie dla tego, w jaki sposób dzisiaj podchodzi się do prowadzenia polityki pieniężnej, czyli do zmian stóp procentowych.
0: Dodał profesor Orłowski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A teraz dobre wieści dla kierowców. Prace związane z rewitalizacją linii kolejowej nr 108 w Wiedliczu wchodzą w końcową fazę. Wykonawca inwestycji zamontował już na przejeździe kolejowym nowoczesną nawierzchnię z prefabrykowanych elementów. Otwarcie przejazdu dla ruchu samochodowego zaplanowano na przełom października i listopada, a to oznacza, że już wkrótce zakończą się uciążliwe utrudnienia. Przejdźmy dalej. Kontynuujemy temat debaty o bezpieczeństwie młodzieży i walce z cyberprzemocą zorganizowanej w Nowym Sączu przez Małopolską Agencję Rozwoju Edukacji, o której mówimy Wam od rana w RMF Max. Jak zauważyć agresję w sieci i dlaczego tak ważna jest natychmiastowa reakcja otoczenia? Pytamy o to uczennicę elitarnego liceum ogólnokształcącego w Nowym Sączu.
3: Na szczęście nie jestem ofiarą hejtu, ale dostrzegam osoby, które powiedzmy są właśnie tymi ofiarami. Na pewno zawsze reaguję.
4: Jak się czyta te komentarze, żeby nie zwracać też na nich takiej dużej uwagi, żeby się tym nie przejmować. Zazwyczaj robią to osoby, które tak naprawdę same mają różne kompleksy i chcą innych bardziej zhejtować. Empatia jest najważniejsza w tym temacie i trzeba posiadać umiejętność postawienia się na miejscu drugiej osoby.
0: Wrażliwość na krzywdę innych oraz szybka reakcja otoczenia to najlepsza tarcza chroniąca młodzież przed dramatycznymi skutkami hejtu. Zmieniamy temat, bo już 16 października w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbędą się targi edukacji i nowych technologii Gate to the Future, organizowane przez Fundację Horyzont 360 oraz uczelnie. Wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z subregionu sądeckiego ma na celu zaprezentowanie możliwości rozwoju i przyszłej pracy, ponieważ będzie mogła m.in. testować, programować i samodzielnie projektować rozwiązania technologiczne. A na koniec tego krótkiego flesza zaglądamy jeszcze do Jasielskiego Domu Kultury, który zaprasza uczniów na niezwykłą lekcję sztuki. Ruszają tam warsztaty poświęcone symbolice i interpretacji w malarstwie, a o szczegółach tego wydarzenia opowie nasz reporter.
5: Jak czytać ukryte w obrazach emocje? Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów podstawówek i szkół średnich na warsztaty z symboliki malarstwa. Młodzież pozna twórczość lokalnego artysty i stworzy własne, unikatowe dzieła. Zajęcia ruszają 20 października i odbędą się w 4 terminach.
0: Tyle Łukasz Zakrzewski. Ja tymczasem zapraszam już na flesz sportowy z Krzyśkiem Chwalińskim.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Popołudniowy flash sportowy RMF Max rozpoczynamy od tenisa. Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Będzie nią Polka Magdalena Fręch, która zmarnowała aż 4 piłki meczowe, ale i tak ostatecznie pokonała zawodniczkę z Tajlandii Saung Kyu. Teraz piłkarska ekstraklasa. Dziś w zaległym meczu trzeciej kolejki GKS Katowice zagra na własnym stadionie z Wieczystą Kraków. Mecz o 20:30. O 18:00 na zapleczu ekstraklasy Stal Rzeszów zmierzy się z Lechią Gdańsk. To jeszcze o kłopotach Jagiellonii Białystok. Na kilka tygodni z powodu kontuzji został wyłączony z gry słoweński napastnik Nick Prelec. Z tego samego powodu nie gra także Norbert Wojtuszek. Tymczasem już w czwartek Jaga w Lidze Europy podejmie u siebie Ararat Armenię.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Mimo krótkich przejaśnień do końca dnia na niebie dominować będą chmury, a i jest szansa na przelotne opady deszczu. Termometry na Podkarpaciu i Sądecczyźnie pokazują od 12 do 14 stopni, jednak nocą będzie zdecydowanie chłodniej, od 4 do 6 stopni, a w górskich dolinach już bliżej zera. Dziś w nocy i we wtorek czeka nas całkowite zachmurzenie i przelotne opady, ale w drugiej połowie tygodnia powinno zrobić się już znacznie przyjemniej, słonecznie i sucho. Ciśnienie i biometr są umiarkowane, zaś jakość powietrza mamy dziś dobrą.
7: Mamy 4 minuty po godzinie 15 i my dzisiaj z Michałem mamy jedno marzenie, żeby nie dostać ataku kaszlu.
8: Cała Polska chyba walczy z kaszlem.
7: Chyba tak.
8: Życzymy wam w takim razie, żeby was kaszelek też nie męczył i dzień dobry.
7: Natalia Kawałek.
8: Michał Siwek.
7: To jest kanał nadawczy. 4 minuty po 15. Eli Oaks, Lawinia. Jedziemy.

0: Dubdogs za nami, słuchajcie, wielkomiejski szum, natłok wrażeń.
1: A czy szukasz znaku, który się okaże drogowskazem?
0: Tym razem nie sięgam do książek, gazet.
1: Wiesz co, ja mam przeczucie, że muszę uciec w uczucie. I to uczucie bardzo przyjemne, takiego momentu imprezy, kiedy chcesz śpiewać piosenkę, którą znasz na pamięć ty i cały klub, cały pub zna to tak samo dobrze jak ty.
0: Ja myślę, że wiecie doskonale, co my teraz dla was zagramy.
1: Zrobimy to.
0: Proszę bardzo, Sacrum, Mezo i Kasia Wilk dla was w RMF Max.
1: Kochani, dajemy na full i śpiewamy.

0: Tobi Romeo Fly High w RMF Max, jest 15.18 i Nobel kolejny, przyznany.
1: Słuchaj, nawet dwa. Nobel z ekonomii do dwóch panów tym razem poleciał. Z Ameryki pan Robert E. Hall i Michael Woodford dostali, słuchaj, Nagrodę Nobla za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. No co ty na to?
0: To brzmi jak coś, za co można dostać Nobla.
1: Prawda? Ja zaczęłam trochę czytać o tym, bo stwierdziłam, że nie rozumiem.
0: Już mi zaimponowałaś.
1: Słuchaj, nie, ja przeczytałam dwa zdania i jest jeszcze gorzej. Że usprawnili prowadzenie skutki polityki stabilizacyjnej i odpowiednio dobrane w czasie działania z zakresu polityki fiskalnej i pieniężnej pozwalają łagodzić szczyty i dołki wahań koniunkturalnych.
0: Natalia, tak lubię, jak mówisz słowa, których nie rozumiem.
1: Ja też ich nie rozumiem, ale rozumiem, dlaczego panowie dostali Nobla. To im się należało, z całą pewnością.
0: Ale uważam, że to nie są jedyni ludzie, którym się należy Nobel z ekonomii. Uważam, że jest ich więcej wśród słuchaczy RMF Max. Za co dla was Nobel z ekonomii? Ja wczoraj kupiłem... wczoraj się okazało, że kupiłem jogurt z krótką datą, on był dzięki temu na promocji, a i tak nie zdążyłem go zjeść, więc jakby Nobel z ekonomii dla mnie.
1: Totalnie.
0: Jej!
1: Zastanawiam się, czy ja za coś bym mogła dostać Nobla. Pewnie się coś znajdzie, ale bardziej to byśmy chcieli, żebyście się wy pochwalili tym, za co Nobla moglibyście dostać tego ekonomicznego. Co takiego się wydarzyło w waszych życiach, na przykład dzisiaj z rana? Dajcie znać.
0: Messenger RMF Max.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
19: I po reklamie.

0: To Bob Sinclair w RMF Max w kanale nadawczym Świecie Zatrzymaj Się. Tak było śpiewane przed momentem i świat się zatrzymuje faktycznie, bo tydzień noblowski trwa. Dzisiaj Nobel z ekonomii, nawet podwójny, za rzeczy, których nie rozumiemy.
1: Za coś ekonomicznego.
0: Bardzo. Ale szukamy ludzi, was w sensie, słuchaczy RMF Max, ekipa, za co wy Nobla z ekonomii moglibyście dostać?
2: Słuchajcie, ja powinnam dostać nagrodę Nobla, ponieważ kupiłam 3 bilety na koncert, który odbył się wczoraj. A o którym zapomniałam.
1: Tak jest! Brawo! Nobel z ekonomii RMF Max! Gratulujemy, czekamy na więcej głosówki na Messenger RMF Max przyjmujemy. A propos koncertów jeszcze. Na koncert Gipsa dzisiaj będziemy was wysyłać, tylko to po 16, więc jak ktoś lubi taką muzykę, to zostańcie koniecznie z RMF Max. Ale jak ktoś nie lubi, to też zostańcie z RMF Max.
0: Tutaj ekonomia jest bardzo prosta, opłaca się zostać z RMF Max, niezależnie od tego, co wam tam po głowie siedzi.

0: Michał, czy ty wierzysz? Ale szczerze, wierzysz?
1: Szczerze?
0: Mm-hmm.
1: Ale tak naprawdę szczerze?
0: Tak, 100%, no.
2: Wierzę.
0: To dobrze, bo ja też.
1: Milion do zgarnięcia i musicie w to uwierzyć, że on jest naprawdę do zgarnięcia. Złota akumulacja, już po 17 finał, już po 17 losowanie i przypominamy, że w sejfach minimum 5000 złotych, a do wygrania nawet milion.
0: No właśnie, kto by się przejmował 5000, które są spoko nagrodą pocieszenia, kiedy można mieć milion? 6 zer można sobie dopisać do konta. I to nie na minusie, a na plusie.
1: No bo ten milion jest taki nieuchwytny. To tak jak mówisz milion, to sobie myślisz, a to jakaś tam duża kasa, której nigdy nie będę miał. Nie, trzeba uwierzyć. On istnieje, on może być wasz. Jak? Oczywiście zgłaszacie się do złotej kumulacji, do losowania, wysyłając hasło MAX pod 7467. Przypominam numer 7467 za 4,92 z VAT.
3: Reklama.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phoenix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
3: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phoenix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, to już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Mimo krótkich przejaśnień, do końca dnia na niebie dominować będą chmury, a i jest szansa na przelotne opady deszczu. Termometry na Podkarpaciu i Sądecczyźnie pokazują od 12 do 14 stopni, jednak nocą będzie zdecydowanie chłodniej, od 4 do 6 stopni, a w górskich dolinach już bliżej zera. Dziś w nocy i we wtorek czeka nas całkowite zachmurzenie i przelotne opady, ale w drugiej połowie tygodnia powinno zrobić się już znacznie przyjemniej, słonecznie i sucho. Ciśnienie i biometr są umiarkowane, zaś jakość powietrza mamy dziś dobrą.

0: Lerek Nowator, moja panienka, jest taka piękna. Piękne są też nagrody Nobla z ekonomii, które przyznajemy teraz tutaj w kanale nadawczym. Wam, droga ekipa RMF Max, bo wam się należą za bardzo różne osiągnięcia ekonomiczne.
1: Ja powinnam dostać Nobla z ekonomii, bo rozmieniając na koncie pieniądze ze złotówek na euro, zrobiłam to odwrotnie. Rozmieniłam najpierw euro na złotówki, które już miałam, a potem odwrotnie dopiero tracąc na tym 150 zł.
2: Tak jest, brawo!
0: Tu się doda, tam się odejmie. Ktoś na tym wyjdzie na plus. Raczej kantor, ale nieważne.
2: Maksowe Noble z ekonomii, ciąg dalszy.
3: Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja bym chciała przyznać sobie Nobla za to, że zapomniałam zatankować samochodu.
0: Woohoo! Ile kasy zostaje w portfelu? To jest piękne, to jest Nobel z ekonomii, jakiś nadnobel nawet.
2: Jak oszczędzić pieniądze? Po prostu nie tankuj.
0: Genialne.
4: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
8: Jakie to jest dobre.
9: O, co chrupiesz?
8: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
8: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.

0: Na zegarach 16, w RMF Max szybki flash z Krosnej Nowego Sącza. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych na piątek zwołuje rząd. Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowy przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Z ustaleń służb wynika, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
1: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione, że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
0: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Wracamy do sprawy tragicznej śmierci 41-letniego mieszkańca Nowego Sącza, który zginął od strzału oddanego przez policjanta w trakcie niedzielnej interwencji przy ulicy Lwowskiej. Prokuratura rejonowa w Nowym Sączu podjęła już oficjalne działania i wszczęła śledztwo w sprawie czynnej napaści na funkcjonariusza z użyciem niebezpiecznego narzędzia, co do tej pory udało się ustalić.
3: W tej sprawie na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora prowadzono oględziny, zabezpieczono tasery, broń, a także zapisy z kamer nasobnych funkcjonariuszy oraz stosowną dokumentację. Wszyscy ci funkcjonariusze, którzy interweniowali, byli poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszyscy byli trzeźwi. Zabezpieczono również monitoringi, również te obejmujące miejsce zdarzenia, a także przesłuchano świadków. Przesłuchany został również naoczny świadek tych wydarzeń, które całe zajście nagrywał.
0: Wyjaśniała Justyna Ratej-Mekietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Dziś w RMF Max mówimy też o bezpieczeństwie uczniów. Nasz reporter odwiedził kilka szkół w Krośni i sprawdził, jak są zabezpieczone. Teraz przenosimy się do krośnieńskiej komendy policji, gdzie jest właśnie nasz reporter. Halo Łukaszu, oddaję Ci głos.
4: Tak, jestem w komendzie miejskiej policji w Krośnie. Ze mną jest rzecznik krośnieńskiej policji, młodsza aspirant Sara Bania-Nowak. Policja dba o bezpieczeństwo uczniów.
5: Komenda miejska policji w Krośnie zwiększyła liczbę patroli w rejonach placówek oświatowych. Szczególną uwagę zwracamy na osoby nietypowo zachowujące się oraz które wzbudzają jakieś dodatkowe, niepokojące zagrożenie.
4: Czyli widok policjanta nas nie dziwi.
5: Nie dziwi. Ta zwiększona liczba patroli w szkołach ma dać większe poczucie bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom tych placówek.
0: A my do tego tematu wrócimy jeszcze w wieczornych fleszach. Z innych doniesień, rzeszowski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na dokumentację północno-wschodniej obwodnicy Rzeszowa, łączącej drogę krajową 97 z drogą krajową 94 oraz usprawniającą dojazd do A4 i S19. Otwarcie ofert zaplanowano na 18 listopada. Inwestycja ma rozładować korki na 97, w tym na rondach Pobitno oraz Kuronia i powstaje na mocy porozumienia GDDKiA z miastem. Z kolei w Kamionce Wielkiej trwa przebudowa drogi powiatowej, ale o tym, kiedy zakończą się prace na pierwszym odcinku i co właściwie się zmieni, powiemy więcej we fleszu za godzinę.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reszta poniedziałku na Sądecczyźnie i Podkarpaciu minie raczej pod znakiem chłodnej deszczowej aury. Mimo przyjaśnień temperatura maksymalna na nizinach nie przekroczy 14 stopni, a w rejonach podgórskich 10. Także nadchodząca noc przyniesie duże zachmurzenie, mżawki i niskie temperatury w granicach od 4 do 6 stopni, ale miejscami, zwłaszcza w dolinach, może być bliżej zera, a w kolejnych dniach mogą pojawić się także już pierwsze przymrozki do około 5 kresek na minusie. Za to po raczej szarym i deszczowym wtorku czeka nas całkiem przyjemna i słoneczna końcówka tygodnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Post Malone i Sunflower. Od tego zaczynamy godzinę 16. Dzień dobry, Michał Siwek.
4: I Natalia Kawałek, a za chwilę będzie też dziewczyna, która sprawi, że będziecie mieli ochotę trochę potańczyć, Dua Lipa, także zostańcie blisko, jeżeli chcecie ją usłyszeć, a ten numer, no myślę, że w radiu jest rzadko grany.
3: No to dajcie głośniej. A my za chwilę sprzedajemy wam informacje, jak zdobyć bilety na koncert Gipsa na Torwarze z cyklu Zrobiłem to dla nurtu.

0: To Marlon Hofstadt w RMF Max, I Like. A co my w kanale nadawczym lubimy? No lubimy wam rozdawać bilety. I obiecaliśmy, że będziemy mieli bilety na naprawdę mega koncert. Gips wraca z trasą, zrobiłem to dla nurtu. I w Warszawie, na Torwarze, będzie już w najbliższą sobotę.
1: To jest 17 października, sprawdźcie sobie, czy macie coś zaplanowane. Jeżeli nie, no to zawalczcie sobie o bilety na doskonały koncert. No bo trzeba sobie tej jesieni trochę czas umilać, zgadza się?
0: Zgadza się, a najlepiej sobie umilać czas ekipą, więc to nie tak, że damy jeden czy tam dwa bilety na biednie. Nie, kochani, na bogato lecimy. Cztery bilety dla całej ekipy. O, w ten sposób, to chciałam powiedzieć.
1: No a teraz zdradzamy, jak o te bilety zawalczyć. Słuchajcie, gramy w Państwa Miasta.
0: Gramy.
1: I są cztery kategorie.
0: Aha.
1: Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla gipsa.
0: Mhm, w sensie dla biletów na gipsa. Albo dla gipsa samego, to już interpretacja dowolna.
1: Jeszcze raz. Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla gipsa. Ja odliczam, ty mówisz stop. X,
0: dobra.
1: Y, Z.
0: Stop.
1: I.
0: Państwo, miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla biletów na literę I. Piszecie to wszystko na Messengerze do RMF Max. No i sobie potem pogadamy, no.
1: Zapraszamy.
2: RMF Max.

0: Uwaga, rzeczy na i zdaniem Kamila. Wasabi i wziąłbym go na kepsa.
1: To nawet nie jest blisko i, ale jak tutaj Kamil dobrze zauważył, że chyba wszystko miało być na i trochę popsuł. Tak, byku, popsułeś, ale możesz to naprawić jeszcze.
0: Przypominamy kontekst, bo wysyłamy 4 osoby na koncert Gipsa na Torwarze. Zrobiłem to dla nurtu, tak się nazywa ta trasa, a wy się możecie na nią dostać, grając z nami w Państwa Miasta. Hasła, które musicie nam napisać na i, to Państwo, Miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla Gipsa.
1: To jest dużo, napisać 4 rzeczy i każda z tych rzeczy musi zaczynać się na literę i, bo taka wypadła właśnie jak powiedziałam stop i Michał powiedział, no to na i trzeba. To jest trudne, ale trudne. Dacie radę.
0: Trudne chipsy się na i. Ja sam nie potrafię wymyślić, więc trudne zadanie macie, no ale trzeba się wysilić, żeby dostać tak bilety. Epickie bilety na koncert. Więc jeżeli chcecie usłyszeć to na żywo...
1: A to dobrze, bo ja nie tylko w aucie, a na koncercie, moi drodzy, jeszcze lepiej, więc warto się postarać. Piszcie na priv do RMF Max na Messengerze albo na Instagramie. Państwo, Miasto, rodzaj chipsa i co byś zrobił dla biletów na Gipsa. Wszystko na literę i. RMF Max.

0: To jest nowość na naszej antenie. Taylor Swift i Patient Zero w RMF Max. A z nami nowa też na naszej antenie. Sylwia. Cześć, Sylwia.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam? Dobrze ci popołudnie mija? Poniedziałek spoko?
1: Tak, aktualnie wracam z pracy, także jak najlepiej.
0: O, idealny etap już popołudnia. To słuchaj, jest szansa, że będzie jeszcze fajniej. Masz plany na sobotę?
1: Właśnie tak się składa, że w czwartek wybieram się do przyjaciółki do Warszawy, więc dlatego w sumie wzięłam udział w tym konkursie, bo stwierdziłam, że jeżeli by się udało, to zawsze chciałam pojechać na koncert Gipsa, także idealnie by się złożyło.
0: Co za przypadek, nie?
2: To się wszystko bardzo idealnie składa, Sylwia, bo my akurat mamy takie cztery wejściówki na Gipsa, tylko trzeba było wziąć udział w zabawie. Państwa miasta wszyscy znają, a dziś hasła to państwo, miasto, rodzaj Gipsa i co byś zrobiła dla Gipsa. Sylwia, jedziesz na literę I.
0: Państwo?
1: Indie.
0: Miasto?
1: Inowrocław.
0: Rodzaj Gipsa?
1: Intrygówki.
0: Mhm, czyli jakie by to były Gipsy?
1: Takie, które smak każdemu by prawdopodobnie dopasował się.
0: Okej, okay, obronione. To jeszcze co byś zrobiła dla Gipsa na literę I?
1: Iglo w lecie. Jeszcze nie wiem jak, ale...
2: No słuchaj, będziesz musiała zrobić. No Gips tam będzie czekał pod torwarem na to iglo. Jesienią też zaliczy podobno, już dzwoniliśmy i pytaliśmy. Dobrze, słuchaj, na Gipsa lecisz oczywiście ty razem z tą przyjaciółką i jeszcze dwójkę ludzi możecie zabrać, bo to poczwórna wejściówka dla was. A teraz Gips.
1: Super,
2: i Stan.
1: Dziękuję bardzo.
2: W RMF Max właśnie dla was.
1: Dziękuję.

0: Gibbs lubi ten stan, a my lubimy, kiedy ludzie wygrywają. Znowu milion w złotej kumulacji do zgarnięcia i trzeba uwierzyć, że to jest prawda.
1: Trzeba sobie to jakoś zaafirmować, że to do was będziemy dzwonić dzisiaj w tym temacie, ale warto jest wysłać tego SMS-a dzisiaj nie tylko ze względu na to, że dzisiaj możecie wygrać milion, ale tym jednym SMS-em wchodzicie od razu do walki o to, co będzie w piątek, a w piątek do zgarnięcia nie tylko milion, ale też czarne Volvo XC40.
0: Podobno czerwone są najszybsze, ale to czarne mają najwięcej klasy.
1: Tak, one robią największe wrażenie na mieście. Wiadomo, że jakaś szycha jedzie, więc jeżeli szychą chcecie zostać dzięki RMF Max, no to łapcie za telefon i wyślijcie SMS-a z hasłem Max na nasz nowy numer 7467 za 4,92. No i pamiętajcie, ten jeden SMS to jest szansa na dwa finały. Dzisiaj i w piątek. A w piątek nie tylko milion, ale również bardzo fajne auto.
0: Dziś w sejfach minimum 5000. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Krosno 97 i 6 FM.
5: Reszta poniedziałku na Sądecczyźnie i Podkarpaciu minie raczej pod znakiem chłodnej deszczowej aury. Mimo przyjaśnień, temperatura maksymalna na nizinach nie przekroczy 14 stopni, a w rejonach podgórskich 10. Także nadchodząca noc przyniesie duże zachmurzenie, mrzawki i niskie temperatury w granicach od 4 do 6 stopni, ale miejscami, zwłaszcza w dolinach, może być bliżej zera, a w kolejnych dniach mogą pojawić się także już pierwsze przymrozki do około 5 kresek na minusie. Za to po raczej szarym i deszczowym wtorku czeka nas całkiem przyjemna i słoneczna końcówka tygodnia.

0: wszystko, czyli mrozu, kacperczyk, wszystko, czego chciałem w RMF Max na chwilę przed godziną 17.
1: Badania są, słuchajcie, ciekawe opowiem. 10 minut nawet korzystania z AI, jak się okazuje, może znacząco obniżyć naszą wytrwałość w myśleniu.
0: A tu ładna jest wytrwałość w myśleniu. No pytanie, czy o tej porze jest jeszcze co obniżać? No
1: właśnie, czy to jest... Czy to jest naprawdę sens winić AI akurat w poniedziałek o godzinie 17? Spokojnie, obniżcie swoją wytrwałość w myśleniu, a my po prostu puścimy kilka dobrych bangerów. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
5: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
15: I po reklamie.

0: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki krośnieńsko-sądecki flash o 17. Europejczycy coraz chętniej kupują samochody elektryczne, a Polska idzie w przeciwnym kierunku. Według prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakuba Farysia decydują o tym przede wszystkim dopłaty do aut elektrycznych.
1: W Polsce był świetny program dopłat, jeden z lepszych w Europie, i wtedy mieliśmy praktycznie dwukrotnie większy rynek. Wzrosty rok do roku były po 100% i 120%, natomiast w tej chwili, kiedy ten program się zakończył, mamy efekt minus 22%.
0: Jak mówił ekspert, za granicą sprzedaż samochodów elektrycznych napędzają państwowe dopłaty.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Ambitne plany modernizacji lotniska w Krośnie zakładają stworzenie alternatywnego punktu dla lotnictwa komunikacyjnego. Całe przedsięwzięcie, o którym mówimy dziś od rana w RMF Max, ma na celu obsługę samolotów transportowych, wojskowych i cywilnych. Cały projekt może wydawać się dość odległy w czasie. Czy rzeczywiście tak jest?
3: Chcemy rozbudować pas w perspektywie następnych 2 lat do 2 kilometrów. Kolejne kroki, na które poszukujemy finansowania, to rozbudowa dróg kołowania, rozbudowa infrastruktury lotniskowej, tak aby można było dużo samolotów tutaj przyjmować, aby na lotnisku w Krośnie mogły powstawać nowe firmy, na przykład obsługujące samoloty.
0: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi prezes lotniska w Krośnie, Robert Grabowski. W Kamionce Wielkiej natomiast trwa przebudowa drogi powiatowej. Inwestycja realizowana przez powiat nowosądecki ma poprawić bezpieczeństwo i komfort dla mieszkańców oraz kierowców. Więcej na ten temat wie nasz reporter Julian Dulemba.
4: Prace na pierwszym odcinku zakończą się jeszcze przed 1 listopada, a po święcie Wszystkich Świętych drogowcy rozpoczną kolejny etap inwestycji w kierunku Nowego Sącza. O lokalizacji i znaczeniu inwestycji mówi Wojciech Błażusiak, dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu.
5: Takie duże i poważne inwestycje, remont drogi miejscowości Kamionka Wielka, czy droga Nowy Sącz, Florynka, jedna z głównych dróg. Mijamy stadion z Kalnika w kierunku tego mostu idącego po takim łuku w miejscowości Kamionka.
0: W przyszłym tygodniu drogowcy rozpoczną układanie nowych warstw asfaltu na pierwszej połowie jezdni, a następnie sfrezowana zostanie druga część drogi. Całość prac zostanie zakończona do końca listopada. Tymczasem w Nowym Sączu zakończyła się już 28. edycja plebiscytu na najpiękniejsze balkony, tereny zielone i przydomowe ogródki. Zapytaliśmy więc sądeczan, co ciekawego w nich mają.
6: Co u pani możemy znaleźć w ogródku, jakie roślinki?
7: Dużo róż i róż takich pnących i róż okrywowych, różne kolory, przede wszystkim też hortensje.
8: Mamy niewielki ogródek przydomowy, krzewy, kwiaty, stawek, jakaś architektura, wjazd, dojazd.
9: Jest altana, jest to głównie ogród hortensjowy, czyli taka ulubiona moja roślina. Na ulubiony kwiat. Są też sofory, są morwy białe.
0: Powiedzieli dziś naszemu reporterowi mieszkańcy Nowego Sącza i uczestnicy 28. edycji konkursu.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Noc z poniedziałku na wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, mrzawek i temperatur w granicach od 4 do 6 stopni na nizinach oraz około zera w dolinach. We wtorek w ciągu dnia zachmurzenie całkowite i słabe opady deszczu przy temperaturach od 12 do 13 stopni. Najciekawsza będzie jednak noc z wtorku na środę. Niebo się rozpogodzi, ale sprowadzi to ostry mróz. W podgórskich dolinach spodziewamy się przygruntowych przymrozków do minus 3, a lokalnie nawet minus 5 stopni. W środę i czwartek czeka nas za to więcej słońca i powolne ocieplenie do około 15 kresek na plus.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
11: Hity na maksa. 17:05 to jest ta godzina aktualna, ale podam jeszcze jeden czas. 17:09, czyli za 4 minuty, to właśnie wtedy będzie losowanie.
12: 1 000 000 w sejfach. Mm-hmm. Minimalnie w sejfach 5000 zł. Już za chwilę Ola Filipek, Olek Sikora dzwonią do wylosowanego numeru i to może być twój numer, drogi słuchaczu.
11: Dlatego, moi drodzy, to jest ostatnia szansa, żeby się zgłosić i o ten 1 000 000 zawalczyć. SMS na 7467 Max za 4,92 albo szybka wizyta na rmfmax.pl. Jeszcze zdążysz.
12: Ostatnie 3 minuty, żeby wejść do gry.
11: Patrz, jak ten czas leci. Strasznie szybko.

0: No i proszę bardzo, rozpoczynamy nowy tydzień w złotej kumulacji i dzwonimy pod wylosowany numer. Nie będziemy pytać, ile ktoś ma na koncie. Będziemy pytać, ile ktoś na tym koncie chciałby zobaczyć.
1: Dokładnie tak. I w jednym z sejfów czeka naprawdę piękna sumka. Chcielibyśmy wręczyć ją komuś z Was już dziś, no ale żeby tak się stało, trzeba, no właśnie, przede wszystkim odebrać telefon w ciągu najbliższych 6 sygnałów, a potem wybrać odpowiedni sejf. 2 sygnały za nami, więc tak, to już jest ten moment, żeby powoli... Halo, dzień dobry! Tutaj Ola Filipek i Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów. Jak masz na imię?
2: Adam.
1: Adam. Dzień dobry, Adamie. Który sejf wybierasz od 1 do 30?
2: 4.
1: No to 4 jest już 4. Twoja.
0: Adam, powiedz mi, czy my ciebie jakoś teraz obudziliśmy, czy trochę zaskoczyliśmy tym telefonem?
2: Zaskoczyliście.
1: Zaskoczyliśmy, ale to zwykle takie odpowiedzi słyszymy, że ludzie albo nie wierzą, albo są zaskoczeni. A ty gdzie jesteś teraz? Jaka część Polski?
2: Wielkopolska, Gniezno.
0: A co robisz?
2: Jestem w domu teraz.
1: W domu.
0: Jesteś w domu. Usiądź może wygodnie, co? Bo za chwilę będziemy gadać o sporej kasie.
1: Adamie,
2: okay.
1: W twoim sejfie, no nie wiemy co jest, wiemy jakie są możliwości. Dziś może to być nawet 1 000 000 złotych. Kwota minimalna w każdym z sejfów to 5 000, więc takie mniej więcej mamy widełki. Między 5 000 a 1 000 000 złotych. Więc pomyśleliśmy, że może nie chcesz ryzykować i może zamiast sejfu wolałbyś taką pewną gotówkę. Na przykład 9 000, co ty na to?
2: Fajnie by było.
0: Fajnie by było, ale to spoko kasa, duża, mała. Co sądzisz o tej kwocie?
2: Niezła.
1: Niezła. Niezła. Ale czy na tyle niezła, że chciałbyś za takie pieniądze, za 9 000, sprzedać nam swój sejf numer 4?
2: No nie.
1: Dobrze. Czyli liczysz na więcej, tak?
0: Myślę.
2: No tak.
1: Dobrze.
0: No dobra, no to... Okej, okay, no niech będzie. No 10 000 złotych mogę ci w tym momencie dać za sejf numer 4. Co ty na to? Myśli, Adam, myśli.
2: Niezła suma.
1: No to
0: ale
1: też
0: przyjmujesz
1: niezła.
0: Te 10 000 złotych za tą 4, czy nie?
1: Powiem więcej, to jest niezła suma, bo ona dwukrotnie przebija kwotę minimalną, więc jeśli tak się okaże, że w sejfie numer 4 jest tylko 5 000, to miałbyś w kieszeni już 2 razy więcej.
0: Więc żołnierskie pytanie. Adam, bierzesz dychę, czy sejf numer 4?
2: Biorę dychę.
1: A co jeśli w twoim sejfie jest 1 000 000?
2: No to jest tylko zabawa.
1: Okej. No dobrze, no to czas podjąć w takim razie ostateczną decyzję, bo mamy 10 000, więcej nie mamy. Czy bierzesz 10 000? Pewne? Czy 4 z niewiadomą zawartością? Co wolisz?
2: Dychę.
1: No to gratulacje! Wygrałeś 10 000 złotych!
0: Brawo!
1: Do Adama, do Gniezna, wędruje pewna dyszka. No i spokój, tak właśnie brzmi jak 10 000 złotych i radość z tej kwoty. Adam, cieszysz się?
2: Tak, oczywiście.
0: Adaś, fajny ten poniedziałek, co? Żeby każdy był taki.
2: Fajny.
0: Trzymaj
1: A
0: się
1: będzie
0: w takim
1: jeszcze
0: razie.
1: Fajniejszy, jak zaczniesz tę swoją nagrodę wydawać. Adam, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. No i tak właśnie rozpoczęliśmy tydzień w złotej kumulacji, a jutro w kalendarzu 13.
0: Niektórzy mówią, że pechowy, wręcz przeciwnie, u nas on jest zawsze szczęśliwy. Szykujemy niespodzianki, ale szczegóły za chwilę.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Adam z Gniezna siedział w domu i wygrał 10 000 złotych. To jest
4: jajca.
1: Pewna kasa, nie
4: jajca
1: narobił
4: to
1: się, to jest dobry poniedziałek, no.
4: Ale ty czekaj, bo...
1: 10 000 złotych, tak po prostu.
4: Poczekaj.
1: No.
4: Bo ja w tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji.
1: No,
4: i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 000 złotych.
1: No, ale czekaj, ale jesteś pewny, że tam ci się
4: 100%.
1: Zera nie...
4: Pani Ola by mnie nie okłamała, a od niej właśnie się dowiedziałem. 1 100 000 złotych nagrody głównej jutro czeka na was nawet w sejfach w złotej kumulacji. Słuchajcie nas od samego rana.
1: I już teraz wchodźcie do naszej zabawy, już teraz walczcie o ten 1 100 000 złotych. SMS max 7467 za 4,92 albo zaglądajcie na rmfmax.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Firma postanowiła, że kupi sobie ekspres wiś. Tylko że się okazało, że w 10 dni ten ekspres zużył ponad terabajt danych.
3: Aha, bo był wpięty w sieć.
2: No jasne, że tak, no bo to jest inteligentny ekspres.
3: To była taka kawa, która...

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

0: bez końca. Natalia sobie kaszelnęła, ja sobie kaszelnąłem, można wchodzić na antenę. Słuchajcie, kaszle cała Polska, więc nie wstydźcie się tego. Jest 17:33 i za nami Oskar Cyms, bez końca.
1: A my też nie mamy powodów do wstydu, nie tylko jeżeli o kaszel chodzi, ale jeżeli chodzi o łowienie karpi, bo uwaga, Polacy po raz trzeci zostali mistrzami Europy. I pierwszy raz w historii udało się w trakcie jednych zawodów złowić, uwaga, 3

0: To Milki w remiksie najlepszego Davida i najlepszego DJ-a na świecie. David Guetta to za nami w RMF Max, a przed nami Wszystkich Świętych. Wiadomo, tak ten rok leci i wiemy, jaka będzie pogoda.
1: No dowiedzieliśmy się tego, dostaliśmy od ekspertów wreszcie takie informacje. Proszę bardzo, słuchamy.
0: Będzie stabilnie. To jest oficjalna prognoza pogody. Aha. Stabilnie na Wszystkich Świętych. No.
1: Listopadowo, ale stabilnie, tak?
0: Mhm.
1: Max. Konkretna, szczegółowa prognoza już za momencik w RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: I po reklamie.

noc z poniedziałku na wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, mrzawek i temperatur w granicach od 4 do 6 stopni na nizinach oraz około zera w dolinach. We wtorek w ciągu dnia zachmurzenie całkowite i słabe opady deszczu przy temperaturach od 12 do 13 stopni. Najciekawsza będzie jednak noc z wtorku na środę. Niebo się rozpogodzi, ale sprowadzi to ostry mróz. W podgórskich dolinach spodziewamy się przygruntowych przymrozków do minus 3, a lokalnie nawet minus 5 stopni. W środę i czwartek czeka nas za to więcej słońca i powolne ocieplenie do około 15 kresek na plus.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: To jest ekipa, która zbliża się do słońca, a my chyba wszyscy zbliżamy się powoli do kocyków, bo to jest już taka pora dnia, że ten kocyk gdzieś tam majaczy na
1: horyzoncie. Jest taki czas w roku, że słońce zamieniamy na koc i to on nas bardziej grzeje niż ono.
0: I też jest okej, też jest ciepło.
1: Tak jest. Dziękujemy pięknie za dziś. Pod kocami warto słuchać też Graby i Hop Benz Extra. Najlepsza dycha najnowszego notowania zaraz przed wami.
0: A my się już żegnamy. Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś. Pa!
1: Pa!
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.

0: Tytuł RMF Max. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
1: Flash otwierają ważne doniesienia z zagranicy. Ponad 1600 osób i podmiotów znalazło się na największej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę liście sankcyjnej zatwierdzonej przez ministrów spraw zagranicznych Unii. W kogo uderzą nowe sankcje?
2: Przede wszystkim w rosyjski przemysł zbrojeniowy i firmy wspierające produkcję sprzętu wojskowego. Chodzi także o różnego rodzaju drobne komponenty wykorzystywane w rakietach i dronach, które umożliwiają Rosji ich produkcję i składanie. Na czarną listę trafiły także osoby zajmujące wysokie stanowiska w rosyjskich zakładach.
1: O czym z Brukseli informowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Teraz info z kraju i błyskawicznie przenosimy się do stolicy województwa małopolskiego. 21 października zaplanowano zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa. Dzień później Łukasz Gibała ma przedstawić swoich zastępców. A my pytamy mieszkańców o ich oczekiwania. Czym w pierwszej kolejności powinien zająć się nowy prezydent?
3: Może kwestia osób niepełnosprawnych bardziej też? Dostępności urzędów, bezpieczeństwa w urzędach, nie oszukujmy się, mamy takie, a nie inne czasy, więc też urzędy powinny być trochę inaczej chronione. Pewne rzeczy bym zmienił.
4: Całe miasto trzeba mieć pod kontrolą ogólnie i no myśleć o tym, żeby po pierwsze nie zadłużać go jeszcze więcej, po drugie, no żeby mieszkańcom żyło się lepiej, tak jak obiecuję.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa. Błyskawicznie przenosimy się do Warszawy. Drogowcy zamkną ulicę Długosza na 2 doby. W tym czasie wymienią asfalt na jezdni. Jak dowiedział się nasz reporter Przemek Mzyk, roboty ruszą w środę.
5: Drogowcy zamkną ulicę Długosza na całym odcinku od Młynarskiej do Tyszkiewicza. Utrudnienia będzie można ominąć Żytnią, ulicę Szlękierów i Leonarda oraz droga wewnętrzna pomiędzy blokami stracą połączenie z Długosza. Leonarda kierowcy pojadą w 2 kierunkach. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na znaki dotyczące zakazu parkowania z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.
1: Tyle od Przemka. Pięknie dziękujemy. Dla 49% Polaków system kaucyjny jest niewygodny. Tak wynika z najnowszego badania CBOS. Najczęściej wskazywanym problemem była konieczność przechowywania pustych opakowań w domu. A na koniec krótko o szkolnych obiadach. Niemal 1,5 miesiąca od wprowadzenia nowych zasad żywienia sprawdzamy, jak z perspektywy czasu oceniają je uczniowie. Jest mniej mięsa, pojawiły się rośliny strączkowe. Nie wszystkim się to podoba.
6: Trafiają się takie zdania, na przykład fasolka to niezbyt smaczne, ale wolałbym więcej mięsa. Też co tydzień czekam na schabowy. To jest najlepsze w stołówce, co jest.
7: Są, tak można powiedzieć, w stylu wegańskim, więc jest więcej warzyw. Moim zdaniem, no smaczne są, tak.
8: Na fasolę nie opłaca się iść, ponieważ potem brzuch boli.
1: Usłyszał w Tomaszowie Mazowieckim nasz reporter Łukasz Kowalczyk.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Pora na szybki raport pogodowy na nadchodzącą noc. Nad Polską będzie sporo szarości. Na zachodzie kraju miejscami również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach lokalnie śniegu. Najchłodniej w nocy będzie w kotlinach i dolinach górskich oraz lokalnie na zachodzie kraju. Tam tylko jeden stopień na plusie. Z kolei na wybrzeżu, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, nawet 9 nad zerem. Jutro w dzień przeważnie od 10 do 13. Na zachodzie cieplej, do 15.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Kto się cieszy, że coraz szybciej robi się ciemno? No widzę, czuję kilka osób, wiecie, no jak jest ciemno, to też jest przyjemnie, a może nawet bardziej. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Mam tutaj wasze ulubione kawałki, nie zabraknie nuty, która dodaje nam energii. Będą nowości od 20. Lista Hot Bands. Na starcie naszego spotkania zaśpiewa pięknie Zalia.

Lalus od ekipy Shanghai. Francuzi rządzą. No, a jak tam w ogóle wasz poniedziałek? Był luz, czy bardziej stres? Możemy sobie tłumaczyć te stresy weekendem, słuchajcie, bo okazuje się, że sami się nakręcamy, że poniedziałek taki niby zły, że trzeba wrócić. A często to jest tak, że poniedziałek to jest taki sam dzień, jak każdy inny dzień tygodnia, tylko w weekend przeginamy, chodząc spać o drugiej albo o trzeciej nad ranem, imprezując do takich bitów, jak teraz w RMF Max, nasza nowość Karol G i przyjaciele w kawałku

0: podobno do Portugalii emigruje coraz więcej nas, Polaków. No to może ktoś słucha nas w Portugalii. Pozdrawiamy gorąco. Jak tam pogoda? Macie piękne słońce? Jeżeli jesteście w Portugalii, to powinniście kojarzyć piosenkarkę, która tu była przed chwilą. Mari Frost dla DJ-a Lost Frequencies Paraíso. To czekam, kto pierwszy wyśle pierwszą kartkę pocztową z Portugalii, okej? Okay? Oczywiście będzie tutaj w naszym studiu. Znajdzie się gdzieś wolne miejsce na ścianie. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę David Guetta, Kid Cudi, niezapomniany Kicior, czyli Memories.
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kultowy Bonneville, zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na Ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: I po reklamie.
6: Tu Radek.
7: Z tej strony Asia.
8: Hi, this is Cascada.
9: Hej, tu Roxy Węgiel.
10: Cześć, tu Justyna.

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Tego tańczymy w tym tygodniu w RMF Max. Nasza nowość od projektu Neptunica, What If. Za chwilę kolejna od Tiesto, który potwierdził, że będzie w Polsce w przyszłym roku. Specjalna impreza Tiesto in Concert na stadionie w stolicy. Jak już przyjedzie, to co trzeba mu pokazać? No może trzeba zabrać go na morskie oko, bo przecież kiedyś nawet amerykański dziennik Wall Street Journal uznał nasze morskie oko za jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Niech tam sobie pojedzie, zrobi selfie, a później pomiksuje. Tutaj Tiesto, jego energetyczna nowość w RMF Max. Hot to be around.

0: I like, bardzo tutaj lubimy w RMF Max, to Marlon Hofstadt. Ten kawałek dodałbym do playlisty w podróż dookoła świata. Ile to może kosztować? Myślicie, że 1 000 000 złotych może wystarczyć na taką mega podróż? Może nawet roczną dookoła świata? Wydaje mi się, że tak. 1 000 000 jest do wygrania w RMF Max, bo przecież trwa nasza nowa jesienna zabawa, szczegóły na rmfmax.pl. A jaka będzie pogoda? Niekoniecznie w podróż dookoła świata, ale w ogóle jutro. Co się szykuje, sprawdzimy za chwilę.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił

0: Buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Asia.
12: Tu Radek.
13: Cześć, tu Daria Zawiałow.
14: Hey, it's Dua Lipa.
15: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Krosno 97 i 6 FM.
18: Przed nami pochmurna i deszczowa noc, tak na Podkarpaciu, jak i Sądecczyźnie. Na termometrach zobaczymy od 4 do 6 stopni, a bliżej gór nawet 0. Również wtorek upłynie nam pod znakiem całkowitego zachmurzenia, słabych opadów deszczu oraz temperatur, które nie przekroczą 13 stopni. Prawdziwy zwrot akcji nastąpi w nocy z wtorku na środę, gdy chmury ustąpią, ale słupki rtęci spadną do zaledwie 5 stopni poniżej zera, bliżej gór. Druga połowa tygodnia przyniesie jednak zmienną aurę i większe przejaśnienia, a temperatury podskoczą do około 14 kresek.

0: Latać wysoko gdzieś, hen, Tobi Romeo, jego Fly High. No tak latał, że wskoczył nam nawet ostatnio na jedynkę listy Hot Bands. Nowe wydanie już za godzinę. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Somber. Wróci także Kaigo, teraz sprawdzimy ciekawe wydarzenia. RMF Max
1: AI. Tu RMF Max, Krosno, podpowiadam, jakie wydarzenia mamy w planach na ten tydzień. Od środy do piątku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza prawdziwy festiwalowy zamęt. Przed nami inny młodzieżowy festiwal teatralny i uwaga, nie będzie tu miejsca na nudę. Publiczność zostanie porwana przez spektakle, które przygotują ekipy młodzieżowe z Jarosławia, Warszawy, Krakowa i Kędzierzyna Koźla. Jeśli myślicie, że młodzi nie potrafią zaskoczyć, sprawdzicie to na własnej skórze. W czwartek, kto jeszcze nie widział, ten zobaczy w Brzozowskim Domu Kultury spektakl Być kobietą. Start o 18:00, a na scenie 6 dojrzałych kobiet, które wpadają do koleżanki na 60. urodziny. Będzie śmiech, będzie wzruszenie, będzie tort, tego nie wiemy, ale jedno jest pewne, wesoło na pewno. W sobotę w Centrum Kultur Pogranicza szykuje się podwójna dawka komedii. Dobrze się kłamie o 16:30 i 19:00. Szykujcie się na spektakl, po którym będziecie się zastanawiać, czy naprawdę warto zostawiać telefon na stole podczas spotkania ze znajomymi.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer. Moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Alior Bank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: i po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Krosno 97 i 6 FM.
20: W RMF Max pora szybko sprawdzić, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Blisko 80 miliardów złotych z unijnej pożyczki Safe trafiło do podkarpackich firm zbrojeniowych, z czego niemal 60 miliardów przypadło Hucie Stalowa Wola na produkcję borsuków, krabów i raków. Pieniądze zasiliły też m.in. Dezamet, Autosan i Gamrat oraz blisko 700 lokalnych podwykonawców. Dodatkowo region otrzymał ponad 2 miliardy złotych na ochronę ludności i 220 milionów złotych z budżetu wojewody na infrastrukturę Stalowej Woli.
18: Słuchacie RMF Max.
20: Także krośnieńskie lotnisko czeka wielka metamorfoza i wydłużenie drogi startowej, co ma spore znaczenie dla rozwoju regionu. Obiekt ma służyć celom gospodarczym oraz współpracy ze służbami państwowymi i wojskiem. Co to oznacza dla krośnieńskiego lotniska?
21: To pozwoli przyjmować tutaj w Krośnie dużo większe samoloty. Również nastawiamy się na współpracę ze służbami państwowymi, z wojskiem. To pozwoli stworzyć takie miejsce alternatywne w Krośnie dla lotniska komunikacyjnego w Jasionce. W przypadku potrzeby będziemy mogli tutaj przyjmować samoloty transportowe, państwowe, wojskowe.
20: Powiedział dziś naszemu reporterowi prezes lotniska Krosno Robert Grabowski. Problem przemocy rówieśniczej i hejtu w placówkach oświatowych był głównym tematem spotkania Stop Hate w Nowym Sączu. Jakie wyzwania w obszarze zdrowia psychicznego młodzieży stoją przed współczesną edukacją?
22: Zdrowie psychiczne młodzieży, co jest powiązane z mediami społecznościowymi, z agresją, z przemocą, co aktualnie ma miejsce, to jest bardzo ważne i jak widać potrzebne. Chcemy edukować, uświadamiać, chcemy też pokazywać im, że młodzi mają moc, to znaczy, że mogą działać, aby temu przeciwstawić się. Słowa mogą ranić bardziej niż nóż. Często i zostają na długo. Wypowiedziany hejt powiemy w kilka sekund, ale żeby o nim zapomnieć, pogodzić trwa dużo dłużej.
20: Mówiła nauczycielka elitarnego liceum ogólnokształcącego w Nowym Sączu, Sylwia Czernek. Dziś w RMF Max przyglądamy się też temu, jak krośnieńskie placówki edukacyjne zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom. Nasz reporter Łukasz Zakrzewski sprawdza właśnie, jak wygląda sytuacja w zespole szkół naftowo-gazowniczych.
23: Wiem, że szkoła poczyniła pewne kroki, żeby zabezpieczyć uczniów.
24: No nie możemy nie reagować na obecną sytuację, więc rzeczywiście ograniczyliśmy ilość wejść do szkoły, zostały zamknięte dodatkowe drzwi, wchodzimy przez jedne drzwi, które są monitorowane, a niebawem zostaną, znaczy to jest koniec inwestycji, bo ciągniemy ją od września, zostaną do szkoły wprowadzone zamki magnetyczne.
20: Usłyszał nasz reporter od Joanny Kubit, dyrektorki naftówki. Przejdźmy dalej. Rząd szykuje nowe przepisy dla posiadaczy hulajnóg elektrycznych. Sprzęt z wypożyczalni trzeba będzie parkować tylko w wyznaczonych strefach pod rygorem odholowania. Policja dostanie hamownię do kontrolowania prędkości, a za modyfikowanie blokad grozić będzie zatrzymanie lub konfiskata pojazdu. Nadzór obejmie też sprzedawców oferujących zbyt szybki sprzęt. Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku, także na Sądecczyźnie i Podkarpaciu.
18: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
20: Dzisiejsza noc na Podkarpaciu i Sądecczyźnie przyniesie duże zachmurzenie, mrzawki i temperatury od 4 do 6 stopni, choć w dolinach lokalnie może spaść nawet do zera. Także we wtorek w ciągu dnia niebo będzie całkowicie zachmurzone z przelotnymi opadami deszczu, a temperatury nie pokażą więcej niż 14 stopni. Nocą z wtorku na środę powinno się już rozpogodzić, ale za to w kotlinach górskich może chwycić niezły mróz do nawet 5 kresek poniżej zera. Za to druga połowa tygodnia będzie znacznie bardziej słoneczna i o wiele cieplejsza.
0: Hej, cześć, witajcie poniedziałkowo po 19:00, Przemek Grybowski z wami. Liście spadają, a u mnie hiciory z listy Hobbence, teraz Somber, który przyznał się, że nie może sobie poradzić z popularnością, która rośnie. Macie go teraz. O, przepraszam, głos się kończy na jesień, to idę na herbatkę z miodem. My body isn't ready.

Take Me Back, Kygo, wspomnienia wakacyjnych dni. Tymczasem została nas jesień i rzeczywiście byłem w naszej radiowej kuchni. Zrobiłem sobie na gardło herbatkę. Nie było miodu, ale ktoś zostawił mleko, tak więc zrobiłem sobie, tak wiecie, wieczorowo jak królowa brytyjska. No teraz to jak król brytyjski. Herbatkę z mleczkiem. Tea time. No to do tej herbatki wieczorowo nasza kolejna nowość. No tutaj taka cała grupa, bo wykonawców jest wielu. Kariel, Paco Amoroso, Pink Panteres, Fred Again, odpowiedzialny za klubową stronę tego numeru. A wszystko na podkładzie house'owego klasyka Am I Wrong, muzyki French House, to wtedy Etienne de Crazy, który też tu jest w numerze Sexy Magic.

ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money. Słuchajcie, są takie osoby, które są uzależnione od lata w ogóle i stać te osoby na to, żeby sobie zmieniać strefy czasowe i w ogóle miejsce pobytu, żeby cały czas mieć lato. Kto by tak chciał? Ja myślę, że mogłoby się znudzić się trochę to lato. Czy nie, czy nie? Czy chcielibyście lato przez cały rok? No to za chwilę będziemy wspominać jeszcze wakacje. Czeka same lato od Calvina Harrisa.

Take Your Dance and Jason Derulo zabrał nas na tańce, a teraz będzie trochę o remontach. Kto przeżył, naprawdę gratuluję. Kto dopiero przeżyje, naprawdę współczuję. Ja też muszę przeżyć remont łazienki. I taka ciekawostka, słuchajcie. Wiadomo, że to wszystko nie jest tanie. To nie są tanie rzeczy. Dowód? Ja jeszcze nie wystartowałem remontu łazienki, ale tylko sprawdzałem, wiecie, po ile są w tej chwili na przykład kafelki, ile kabina prysznicowa, a ile to wszystko kosztuje, ile kosztują teraz specjaliści. To chyba naprawdę trochę kosztuje, bo następnego dnia, wiecie, jakie reklamy mi się wyświetlały? Nie tylko kibelków, ale od dzisiaj to widzę reklamy Lamborghini, Maybacha i Ferrari. Naprawdę.

0: Takiego, co przyciąga, coś magicznego, trochę romantycznego, kto się ze mną zgodzi. Music Sounds wracają do brzmień z przeszłości trochę, ale to nowość, którą polecam wam na jesień. Chłopaki z Berlina pozdrawiają, Fastboy. Może to jest pomysł, taka krótka weekendowa, nawet jednodniowa wycieczka do stolicy Niemiec. Jakby co, to czekam na kartki także z Berlina. Jaka będzie pogoda jutro na podróże, może też małe i duże, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max. Reklama.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz

0: teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
0: Krosno 97 i 6 FM.
8: Dzisiejsza noc na Podkarpaciu i Sądecczyźnie przyniesie duże zachmurzenie, mrzawki i temperatury od 4 do 6 stopni, choć w dolinach lokalnie może spaść nawet do zera. Także we wtorek w ciągu dnia niebo będzie całkowicie zachmurzone z przelotnymi opadami deszczu, a temperatury nie pokażą więcej niż 14 stopni. Nocą z wtorku na środę powinno się już rozpogodzić, ale za to w kotlinach górskich może chwycić niezły mróz do nawet 5 kresek poniżej zera. Za to druga połowa tygodnia będzie znacznie bardziej słoneczna i o wiele cieplejsza.

0: i Madonna, Jest moc, ale dzisiaj niestety chłopaki wypadli z listy Hot Bands. Nowe wydanie na starcie tygodnia już za kilka minut, a w poczekalni na przykład nowości, jakie przynosi Travis Scott, wróci Alex Warren, ale także Joel Corey. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Tu RMF Max. Krosno, przypominam, co mamy w planach na ten tydzień. W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza ruszy inny młodzieżowy festiwal teatralny. Od środy do piątku młodzieżowe ekipy z Jarosławia, Warszawy, Krakowa i Kędzierzyna Koźla rozkręcą scenę teatralną. Czwartek też zapowiada się dobrze. W Brzozowskim Domu Kultury o 18:00 zobaczycie spektakl Być Kobietą. Sześć pań w dojrzałym wieku wpada do koleżanki na jej 60. urodziny i będzie wesoło. W sobotę szykujcie się na podwójną dawkę śmiechu. Komedia pod tytułem Dobrze się kłamie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza aż dwa razy o 16:30 i 19:00. Kto nie był, ten musi zobaczyć. A jakby komuś było mało, 28 października Michał Pałupski w klubie K15 rozłoży wszystkich swoim stand-upem. Przygotujcie się na żarty ostrzejsze niż wasza poranna kawa i anegdoty, które będziecie powtarzać znajomym przez cały listopad. W skrócie, w tym tygodniu będziecie się śmiać, wzruszać i klaskać tak głośno, że sąsiedzi zapytają, czy gracie w bingo.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
13: Dzień dobry.
14: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
13: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
14: Interesujące, ale co to?
15: Lokata banku pocztowego.
14: Biorę.
15: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Hejka, tu Maciek.
5: Ja też dołączam, jestem Aneta.
8: Hey, this is Imagine Dragons.
10: What's up, it's Sean Paul.
2: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
16: Krosno, 97 i 6 FM.
7: Let's start me espresso.
0: Dobry wieczór, po 20.00 Przemek Grabowski w RMF Max. No, prawie wszyscy po pracy, prawie, chociaż niektórzy z nami jeszcze na robocie. Prawie wszyscy też chyba po szkole, chyba że ktoś wieczorowo siedzi. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory na starcie tygodnia, mega premiery nowości, a zestawienie otwiera dzisiaj Mrozu i Kacperczyk na 10. Wszystko, czego chciałem.

0: Mega nowość w poczekalni listych o Benz Griffin. To bardzo ciekawa postać z Ameryki. Kiedyś robił tropikalne house'y. Kto pamięta modę na tropical house, ale potrafi latać, produkować, miksować także trensowo. Dowód produkował także z Arminem Van Burenem. Griffin tutaj w numerze Wild Away. Czeka na wasze głosy przy poniedziałku rmfmax.pl. Na miejscu 9 powracający hicior grupy Stasaila w nowej wersji od Offenbach. 4 to the floor.
1: Max 9.

Możesz przerobić klubowy klasyk i wrócić także na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Robin Schulz czeka na wasze głosy w tym tygodniu dla Take It Slow. Tym razem miejsce ósme na starcie naszego przebojowego tygodnia. Teraz coś bardzo świeżego z poczekalni dla tych, którzy wieczorowo grają w grę. Słychać to w GTA. Travis Scott i jego Rhino.

0: Na nisko dzisiaj, tak mi się wydaje, ale jutro też jest dzień. Ellie Oaks na liście Hobbens i Lavinia. Dzisiaj siódemka dla Reasons. Za chwilę wracamy do obliczania i będzie viral. Słuchajcie, nowy internetowy i oczywiście muzyczny. Zaśpiewa dziewczyna, którą znacie. Ciekawe, kto rozpozna. Taka zagadka. Zanim stała się rozpoznawalna na całym świecie, rozwijała karierę jako autorka piosenek. I to ona współtworzyła na przykład Love Me Like You Do Ellie Goulding. Występowała także z Coldplay. Jak myślicie, o kogo chodzi? Odpowiedź dosłownie za kilka minut.
1: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

Gwiazda internetu Alex Warren w poczekalni listy Hobbens, jego Emerald Eyes, a teraz muzyczny viral, który wraca, no i rozwiązujemy zagadkę. Najwięksi fani wiedzieli od razu, o kogo chodzi, zanim stała się rozpoznawalna na całym świecie. Tove Lo rozwijała karierę jako autorka piosenek. To ona współtworzyła na przykład Love Me Like You.

Był Ellie Goulding, znany z filmu 50 twarzy Greya, ale ma na koncie współpracę także z Coldplay. No i wiralowo po latach wraca jej numer Talking Barry, do którego rusza się cały świat. Tove Lo mamy dzisiaj na miejscu 5 listy Hot Bands.

ale on nie chce, żeby złamać jego serce, dlatego wskakujemy, głosujemy. Joel Corey wraca z taneczną nowością, którą polecam w tym tygodniu w RMF Max. Don't Go Breaking My Heart jest na liście Hot Band. To znaczy jest na razie w poczekalni, ale może jutro oficjalnie już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą trójkę po house'owym bicie. Będzie trensowo, bo tutaj Armin Van Buuren i Sasha, ich Everlasting. RMF Max numer

Becky Hill uwielbia śpiewać solo, ale także dla DJ-ów, bo kręci ją muzyka klubowa. Tutaj Becky Hill i Sony Fodera, Say Something, wlatują na razie do poczekalni listy Hot Bands, ale może jutro wlecą już do zestawienia. Głosujecie na najważniejsze numery pod rmfmax.pl. Ja odliczam codziennie od 20. Na trzecim w poniedziałek Armin van Buuren, jego Everlasting. Na drugim, wiadomo, musi być wysoko Zalia, Tylko kochaj mnie. A na miejscu pierwszym mamy powrót Tame Impala, ponownie na szczycie w numerze Luza. One. One. One. One. One.

0: I można było pomachać włosami, tylko trzeba zapuścić. Tame Impala, jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść. AI.
1: Tu RMF Max, Krosno, podpowiadam, jakie wydarzenia mamy w planach na ten tydzień. Od środy do piątku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza prawdziwy festiwalowy zamęt. Przed nami inny młodzieżowy festiwal teatralny i uwaga, nie będzie tu miejsca na nudę. Publiczność zostanie porwana przez spektakle, które przygotują ekipy młodzieżowe z Jarosławia, Warszawy, Krakowa i Kędzierzyna Koźla. Jeśli myślicie, że młodzi nie potrafią zaskoczyć, sprawdzicie to na własnej skórze. W czwartek, kto jeszcze nie widział, ten zobaczy w Brzozowskim Domu Kultury spektakl Być kobietą. Start o 18, a na scenie 6 dojrzałych kobiet, które wpadają do koleżanki na 60. urodziny. Będzie śmiech, będzie wzruszenie, będzie tort, tego nie wiemy, ale jedno jest pewne, wesoło na pewno. W sobotę w Centrum Kultur Pogranicza szykuje się podwójna dawka komedii. Dobrze się kłamie o 16:30 i 19:00. Szykujcie się na spektakl, po którym będziecie się zastanawiać, czy naprawdę warto zostawiać telefon na stole podczas spotkania ze znajomymi.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: I po reklamie.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: dosłownie o tej porze, ale to się dzieje na imprezach Country X w numerze Golden. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj wasze ulubione kawałki na wieczór i jest jeszcze jedna nowość z listy Hot Bands, która niestety dzisiaj nie znalazła swojego wolnego miejsca w zestawieniu.
1: A to naprawdę fajny kawałek latynoskich gwiazd, no bo przecież jest to on Maluma i jest ona Shakira. Aqua.

0: spotkajmy się gdzieś w połowie drogi. No czasami trzeba iść na kompromisy. Złote myśli wujka Graby i hicior od Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Za chwilę numer, który pobudza nas wieczorowo. No i polecam wam na jesienne playlisty, w szczególności jeżeli jutro musicie wybrać się na siłownię, no to ten kawałek wszystkim pomoże naprawdę, bez względu na to, czy dźwigasz, czy po prostu lecisz na bieżni. Czeka Silva Bumpa i jego On Tonight. RMF Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: I po reklamie.

Komu miałabym powiedzieć, Bledka robi klimat wieczorowo, ale jeszcze nie idziemy spać. A jak wam się wstaje? No wiadomo, że z każdym dniem chyba trochę trudniej. Wiadomo, bo w październiku poranki są coraz ciemniejsze, a światło dzienne pomaga regulować nasz zegar. Dlatego uważajcie, poranne wstawanie może być się trudniejsze. Dlatego, że mamy ciemno, odkryli brytyjscy naukowcy. No tutaj Ameryki akurat nie odkryli, ale odkryli... Panie, może być się trudniejsze. Dlatego, że mamy ciemno, odkryli brytyjscy naukowcy. No tutaj Ameryki akurat nie odkryli, ale odkryli...

Jego ciało nie jest gotowe, Somber w RMF Max. No i jego ciało nie jest gotowe także na wyjścia z domu. No on jest coraz bardziej popularny, znany już dookoła świata, ale przyznał się, że wychodzi jak najrzadziej, bo ma problem ze sławą, a poza tym to ma ataki paniki. Tak więc chyba nie prędko będzie można się ustawić do niego po autograf. Teraz Rihanna, która wręcz przeciwnie, nie boi się fanów i uwielbia być w tłumie na koncertach. Rihanna, jej on

0: jest mój tip na jedynkę jeszcze w tym tygodniu na liście Hot Bands. Poczekamy, sprawdzimy, czy to się wydarzy, może jutro, we wtorek. Nowość od projektu Neptunika, What If. Jak lecą dobre kawałki, to czas zawsze ucieka za szybko, dlatego ja też już uciekam, ale wracam do was jutro. Przemek Grybowski, zapraszam do RMF Max od 18:00, wasze ulubione kawałki, nowości, no i od 20:00 kolejne wydanie listy Hot Bands. Głosujemy, do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie.